cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czeka i zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
2: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa by ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę, problem był w około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to był taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
1: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
3: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30, no, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku. Ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku, a teraz mikrofon na dłużej przekazuję Magdzie Poddańczyk.
4: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
5: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
4: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
5: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza i zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
4: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
5: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika, nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia. Nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
4: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
5: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach, też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia, czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu. Ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
4: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
5: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie MOST jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi. robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą. Będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia MOST, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy to wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności. Dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
4: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
5: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie i chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat. Czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
4: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
5: Tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
4: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed Państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
5: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
4: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
1: Materiał przygotowała dla nas Magda Poddańczyk.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Zaraz powiemy więcej, ale w magazynie zabiorę Was też do Zabrza i mówić będziemy o czytelnictwie, o programie dla najmłodszych i rodziców. A już teraz wyjeżdżamy na drogi w Rudzie Śląskiej. No właśnie, kierunek Rudzie Śląska, Paulina Kozioł i ulica Westerplatte.
6: Zniszczony asfalt zostanie wymieniony. W Rudzie Śląskiej rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte. Remont drogi pochłonie ponad 2 700 000 zł. Część to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
7: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do Rządowego Programu Rozwoju Dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
6: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
8: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No, dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. Będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta na całości, także że będzie możliwy przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada, taki jest plan.
1: Prace mają potrwać do końca listopada, mówimy tutaj o ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej, a tymczasem zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
9: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie, w związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie, nie można mieć wszystkiego, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne, to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania, umówmy się od razu, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęsto, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo to budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, wydaje się najprostszą z możliwych rzeczy. Dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu expressis verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza. Mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
10: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już dwa etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają, teren został przekazany już w miesiącu czerwcu, trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić, jest to miejsce strategiczne, niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A przed nami kolejny etap projektu ochrony bioróżnorodności w zabytkowym parku w Świerklańcu. Ścieżka, luneta i nowe domy dla zwierząt.
11: Nasza firma, nasze konsorcjum wygrało przetarg na realizację w parku ścieżki dydaktycznej, elementów małej architektury. Wszystko to wiąże się z projektem. Konsorcjum firm JKT Budowa, prezes zarządu Joanna Kozera-Turczyńska. Do końca czerwca przyszłego roku zamierzamy zrealizować tą inwestycję w Świerklańcu. Wejście tutaj z pracami, z robotami budowlanymi na wiosnę przyszłego roku, tuż po ustąpieniu przymrozków. Chcemy tu zaproponować wykonanie właśnie ścieżki dydaktycznej z nawierzchni mineralnej, elementów małej architektury, czyli opisów do tego, lunety, tablic informacyjnych, budek dla ptaków lęgowych, centralnej części parku tutaj przy mostku.
12: Tak, rozpoczynamy etap realizacji, a właściwie najpierw projektowanie do realizacji. Adrian Blądzik, zastępca wójta gminy Świerklaniec. Spisowaliśmy umowę odnośnie ścieżki dydaktycznej i całej okolicy tej ścieżki dydaktycznej wraz z małą architekturą. Miesiąc temu podpisaliśmy umowę na wykonanie czyszczenie rowów, potoków, małego stawu, fosy, czyli naprawdę dużo się będzie działo odnośnie bioróżnorodności w parku świerklanieckim. Pozyskaliśmy blisko 4,2 miliona złotych środków unijnych, cały projekt to blisko 5 milionów złotych, więc naprawdę bardzo duże środki zostaną zainwestowane w Parku Świerklańcu. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Nie tylko mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny, więc już dziś mogę Państwa zaprosić do parku w przyszłym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna.
1: Przypomnę, wszystko gotowe ma być w Świerklańcu do końca przyszłego roku. To wszystko w programie dzisiaj. Edyta Czekaj.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj, umowa podpisana, droga rowerowa połączy Sząbierki z Łagiewnikami. W programie zajrzymy do Bytomia i to na dłużej, będzie też o śląskim Kopciuszku. To zaczynamy od inwestycji.
13: Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej drogi rowerowej. Nowa droga rowerowa wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frycza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Nowa droga rowerowa będzie miała 3 km i połączy Sząbierki ze Śródmieściem oraz Łagiewnikami. W ramach podpisanej umowy wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym, a także uzyska niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 600 000 zł, z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa.
1: Czekamy na drogę rowerową, która połączy w Bytomiu Sząbierki z Łagiewnikami, a teraz już trochę historii. I historia Kopciuszka ze Śląska, ale nie tylko. Bytomski historyk Tomasz Sonecki.
14: Faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. Razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników. Chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
1: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
14: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane. Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w Niskim istniejącym już hotel Lomnitz, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. W budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnitz, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnitz 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
14: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. W tym roku obchodzimy kolejną ważną rocznicę. Rocznicę zwycięstwa Polaków nad bolszewikami pod Warszawą. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na Zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
15: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. Ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granicę. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. Tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano na

0: na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. W czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autem i nad Niemnem bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi. Po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. Takim momentem przełomowym był na pewno udział wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku, ale takim jakby najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji.
1: Opowiadał Tomasz Sanecki, historyk, a opowiadał o postaciach związanych ze Śląskiem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
3: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, że nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bączara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsimulator.pl. Mamy feedback, tutaj dr Bączar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
1: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar. A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
3: Anna Krzysztof.

0: Seczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany. Celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
1: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach, czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore, więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję, że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
2: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MK PZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i doprowadziliśmy, to odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie, one w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my jak Gliwice, już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WorkCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
3: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów. A na koniec jeszcze jeden materiał w naszym magazynie. Głos przekazuje Paulinie Kozioł.
4: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów Kłodnice. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
5: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanista, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczny, spacerowy i w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
4: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
5: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
4: Czy wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
5: Przede wszystkim myśmy już opracowując materiały oddziały konkursowe podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakiejś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej chłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację. My cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane.
4: Paulina Kozioł.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Po reklamie.

0: Radia Śląsk.
1: W październiku czeka nas spotkanie mistrzów w Teatrze Rozbark, bo przed nami 20. memoriał Leszka Błażyńskiego. Chorzów sprząta wraki. Edyta Czekaj, zapraszam. Tym razem zaczynamy od sportu. 10 i 11 października Teatr Rozbark w Bytomiu będzie gospodarzem 20. międzynarodowego bokserskiego memoriału imienia Leszka Błażyńskiego. Do Bytomia przyjadą zawodnicy z całej Polski, ale też zawodnicy z Ukrainy, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii. Ten jubileuszowy turniej będzie także okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. A teraz już moje spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, synem mistrza, Leszkiem Błażyńskim. Memoriał Leszka Błażyńskiego już lada dzień, można powiedzieć, i z tej okazji spotykamy się z synem naszego mistrza, Leszkiem Błażyńskim, który też jest dziennikarzem sportowym i organizatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Leszku, to wydarzenie wpisało się już w kalendarz imprez sportowych i co roku jest większe zainteresowanie. Wszyscy już kojarzą tą imprezę, ale zacznijmy jak zwykle od tematu twojego taty. Wielki mistrz, zawsze trzeba tą postać przypominać, bo jest niedoścignionym mistrzem tak naprawdę.
2: Trzeba tutaj słowa użyć niestety niedoścignionym, bo wiemy doskonale, że jeśli chodzi o polski boks olimpijski, Julka Szeremeta zdobyła medal, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła w Paryżu, ale jeśli chodzi o mężczyzn, no to ostatni medal olimpijski męski w boksie w 1992 roku w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik, a mój tata zdobył dwa takie medale, czyli naprawdę jeśli patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to ogromne osiągnięcie. Był brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku w Monachium i w 1976 roku w Montrealu. Poza tym był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy oraz wygrywał też Mistrzostwa Polski i wiele bardzo prestiżowych międzynarodowych turniejów. Między innymi zdobył złotą rękawicę w Stanach Zjednoczonych, czyli no w miejscu, gdzie walczą i walczyli najlepsi pięściarze świata.
1: Warto przypominać się postać, no i będzie taka okazja, bo podczas memoriału to nie tylko walki bokserskie się odbywają, ale też spotkania, rozmowy, wspomnienia, była też promocja twojej książki, fantastycznie zaproszeni goście. No myślę, że to jest coś więcej niż tylko gala sportu.
2: Zdecydowanie właśnie to nie tylko turniej, który poświęcony jest pięściarstwu, ale wiadomo, że ten memoriał mojego taty ma na celu kilka bardzo ważnych rzeczy. Upamiętnienie mojego taty, przypomnienie tych sukcesów, wspomnienia, ale również to, żeby ci młodzi zawodnicy, bo wystartują juniorzy i kadeci, mieli możliwość rywalizacji na dobrym poziomie, w dobrym otoczeniu, bo znowu odbędzie się memoriał w Teatrze Rozbark. Pięknym, kameralnym, naprawdę wyjątkowym miejscu i jak już organizowaliśmy w różnych miejscach w Bytomiu memoriał, ale to miejsce jest szczególne i uczestnicy sami mówią, że czują się wyśmienicie właśnie w Teatrze Rozbark, gdzie kiedyś w przeszłości była cechownia kopalniana i też odbywały się walki. To też takie nawiązanie do historii, czyli tak próbujemy to wszystko łączyć, żeby to w jakiś sposób było właśnie połączone, czyli tutaj wspomnienia, teraźniejszość i przyszłość, bo chodzi o tych młodych zawodników, którzy będą mogli walczyć z dobrymi zawodnikami z zagranicy.
1: Scena zamienia się w ring, dosłownie, bo ten ring jest tam budowany na tej scenie.
2: Tak, tak jak to się śmiejemy, będą grzmoty w teatrze, czyli tak jak te słynne Rumble in the Jungle, a tu mamy Rumble in the Theater, czyli grzmoty w teatrze. I tak, na scenie będzie ring, jak tutaj w tym przypadku znowu w Teatrze Rozbark.
1: Jak wyglądał ten pierwszy, pamiętasz jeszcze?
2: Tak, pamiętam. Był w szkole podstawowej w Suchej Górze, to były początki. Pamiętam, że tutaj między innymi pomysłodawcą, inicjatorem tego turnieju był obecnie urzędujący prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który wtedy pracował przy sporcie i wtedy właśnie on był jedną z osób, które wpadły na ten pomysł, żeby upamiętnić mojego tatę i żeby był taki turniej. Wiadomo, że te początki były takie, że w szkole podstawowej był ring, jeszcze tych zawodników nie było zbyt wielu, głównie to było środowisko tutaj śląskie, no i potem coraz bardziej się rozwijał, aż trafiliśmy do hali na Skarpie, która jest naprawdę dużym, nowoczesnym ośrodkiem. W międzyczasie było w Teatrze Rozbark, później znowu w hali na Skarpie, teraz znowu w Teatrze Rozbark. No i wszystko rosło to w siłę i mam bardzo wiele wspomnień z tymi memoriałami. Wiadomo, że na każdym byłem. To jest ciekawe, że też taką tradycją stało się, że podczas memoriału tańczy też moja córka na ringu, która umie pięknie tańczyć i ona też w ten sposób upamiętnia swojego dziadka. I też teraz też wystąpi. Na szczęście nie poszła w boks, bo mimo wszystko nie chciałbym, żeby moja córka boksowała. I właśnie to jest teraz kolejna taka tradycja i takie bardzo ważne wydarzenie dla mnie, dla mojej rodziny.
1: No ale jest lekkoatletką, jest biegaczką.
2: Tak, Ania jest zawodniczką AKS-u Chorzów. Wygrywała też w międzynarodowych meetingach, startowała w Mistrzostwach Polski, wygrała między innymi finał B w Mistrzostwach Polski. Ona głównie biega na 100 metrów i 200 metrów, jest sprinterką, kocha też sport, jak my wszyscy w rodzinie i bardzo mnie to cieszy, że rozwija się, bo wiadomo, że sport daje bardzo wiele. Poza osiąganiem różnych wyników, ludzie naprawdę dzięki sportowi mogą się dalej rozwijać, mogą w przyszłości pokonywać inne jakieś różne rzeczy, które przytrafiają im się w życiu, są bardziej zahartowani i mają nawet dzięki sportowi bardziej budują swój charakter.
1: Pozdrawiamy Anię. Mówiłeś też o tej pierwszej edycji memoriału. Powiedz mi, a taka, która szczególnie utkwiła ci w pamięci, nie wiem, może coś się wydarzyło, może była też bliska osoba poza twoją rodziną, jakiś wielki mistrz, który przyjechał? Mhm.
2: Tak naprawdę nie mogę wybrać w tej chwili jednej edycji, bo było bardzo wiele tych edycji, bardzo wiele ciekawych. Nie ma takiej jednej szczególnej. Memoriał Leszka Błażeńskiego. Kiedyś musiałbym zrobić takie podsumowanie, jakie kraje u nas brały udział, bo naprawdę mogę powiedzieć, że cały świat, dlatego że zespoły z Europy, ale były też ale na przykład w zespołach europejskich było dużo pięściarzy różnych z krajów arabskich i do teraz tak jest, czy też z krajów afrykańskich, czyli dlatego mówię, że z całego świata i naprawdę mógłbym wymieniać i wymieniać, jakie drużyny u nas były, jakie się pojawiły od Kosowa do zawodników tureckich, przez Austrię, Ukrainę. Co roku mamy też bardzo dobrych zawodników z Ukrainy.
1: Duże przedsięwzięcie, ja się domyślam, że kiedy kończy się dana edycja, no to za parę miesięcy, czy tam kilkanaście tygodni później, no myślisz o kolejnej.
2: Tak, tak, tak jest i głównie na początku to myślimy o dacie, bo tutaj ta data też jest dosyć ważna, ona jest tak ruchoma.
1: Jak Śląsk stoi boksem?
2: No jeśli chodzi o Śląsk, ciągle tutaj w jakiś sposób Śląsk próbuje się odbudować, no bo jednak jak są Mistrzostwa Polski, to za mało tych medali zdobywałem śląscy pięściarze. To już nie są te czasy, co kiedyś wiadomo były, gdzie naprawdę Śląsk zdobywał mnóstwo medali, bardzo dobrze się spisywał. Ja mam nadzieję, że ten Śląsk pójdzie do przodu, że rozwinie się bardziej, będzie więcej tych medali, zarówno w kategoriach juniorskich, młodzieżowych, seniorskich. No, mamy ku temu warunki, mimo że dużo różnych chłopaków się garnie do boksu, ale wiadomo, że potem po tej selekcji, żeby tak rywalizować, startować, to zostaje już grupka.
1: A na razie zapraszamy na memoriał Leszka Błażeńskiego.
2: Zapraszam.
1: Memoriał Leszka Błażeńskiego organizowany w Bytomiu od 2006 roku. Do spotkania z jego synem, również Leszkiem Błażeńskim, będziemy wracać i wtedy też zdradzimy, kto uświetni to jubileuszowe sportowe wydarzenie. A teraz już Chorzów i sprzątanie. Paulina Kozioł.
0: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
3: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
0: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
3: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
0: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
3: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
0: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
3: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
0: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
3: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
0: Takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
3: To oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
0: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
3: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym, bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeszcze tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
1: Tyle z Chorzowa. Jeszcze w tej części magazynu Katowice ruszyła odbudowa spalonego targowiska. Na miejscu zgliszcz powstaje kilkanaście nowych budek handlowych. Chcą to zrobić jak najszybciej, aby ludzie mogli wrócić do pracy. Na odbudowę budek czekają nie tylko handlarze, ale też sprzedawcy, jak również klienci. Wykopują nielegalne reklamy z Katowic. Mieszkańcy, zmęczeni widokiem billboardów i płakat wiszących na płotach czy budynkach, założyli informacyjną grupę i postanowili legalnie się ich pozbyć. Rekordzistą jest konstrukcja reklamowa na styku ulic Lotniska i Francuskiej, która stoi nielegalnie od ponad 20 lat. Dzięki wnioskom mieszkańców, którzy wspólnie działają od niespełna miesiąca, z miasta zniknęło już kilka billboardów, a kolejne są w trakcie usuwania.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: A teraz już o prawie kosmicznym sprzęcie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, którym mogą pochwalić się tamtejsi pracownicy działu archeologii.
5: Ewelina Imiołczyk, archeolog Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
1: Pani archeolog, jesteśmy no właśnie w pracowni archeologicznej w jednym z pomieszczeń, a tu widzę taki bardzo nowoczesny sprzęt. No tak trochę mi się gryzie z tą archeologią.
5: No tak, współczesna archeologia wymaga od nas tego, żebyśmy używali nowoczesnych sprzętów, żebyśmy się cały czas doszkalali i doposażali. I taki sprzęt udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymać. Jest to przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, w skrócie XRF, i on służy nam, on jest nam właściwie niezbędny, zarówno przy badaniach tych zabytków, które ostatnio pozyskaliśmy w trakcie badań przy Świętym Wojciechu, jak i tych zabytków, które już mamy w magazynie, a które wymagają zabiegów konserwacyjnych, bo dzięki temu przyrządowi jesteśmy w stanie sprawdzić, z jakich pierwiastków, z jakiego materiału został dany zabytek wykonany i jakich zabiegów konserwatorskich będzie on wymagał od nas w przyszłości.
1: To urządzenie wygląda, jakby tak komuś miałabym opisać, to bym powiedziała, że taka suszarka policyjna, mówiąc kolokwialnie.
5: No to dokładnie tak wygląda. Ta suszarka policyjna właśnie służy do tego, aby strzelać tymi, jeśli tak można powiedzieć, tymi promieniami dany zabytek. Ona pokazuje nam właśnie, z jakich materiałów został ten dany zabytek wykonany. I właśnie dzięki już takim pierwszym pracom nad tymi zabytkami ze Świętego Wojciecha wiemy, że mamy bardzo duży zbiór numizmatów wykonanych na przykład ze srebra, a także dwa piękne okucia księgi średniowiecznej, które mają bardzo duży dodatek cynku, czyli były mosiądzowane. No i te zabytki myślę, że są unikatem i unikatowe właśnie u nas, ponieważ być może pochodziły z terenu Niemiec, zostały tutaj przywiezione z ciekawą na pewno zawartością, z jakąś starą księgą.
1: Gdybyście nie mieli tego sprzętu, no właśnie, to jak poradzilibyście sobie z całym tym opisem tych znalezionych tam rzeczy?
5: Musielibyśmy korzystać z usług innych placówek muzealnych bądź innych pracowni konserwatorskich, aby takie badania i analizy móc wykonać. Natomiast teraz mamy ten komfort, że możemy to wykonywać tutaj na miejscu, w naszej pracowni, w każdej chwili, kiedy chcemy. Ten sprzęt służy również pracowni konserwacji dzieł sztuki, więc myślę, że to w takiej kooperatowie będziemy tutaj współpracować dalej.
1: Urządzenie no, na zewnątrz wygląda na pozór na bardzo proste. Rozumiem, że cały mechanizm znajduje się tam w środku.
5: Dokładnie tak, cały mechanizm znajduje się w środku. Ten sprzęt jest o tyle wyjątkowy dla nas, ponieważ możemy go zarówno używać tutaj w pracowni konserwacji, jak i korzystać z niego na zewnątrz, ponieważ jest on przenośny, możemy go brać ze sobą na badania archeologiczne i na miejscu wykonywać te pierwsze wstępne analizy zabytków, które odkopujemy. Natomiast tutaj wkładamy zabytek do tego statywu i on jest analizowany właśnie przez to urządzenie, które wysyła te promienie.
1: Te dane się gdzieś tam zapisują?
5: Tak, do tego jest podłączony komputer, który przetwarza dane pozyskane właśnie z tego urządzenia i przetwarza je, pokazując nam to w słupkach czy w wykresach, na których mamy te ilościowe odpowiedniki tych pierwiastków.
1: Teraz tak w praktyce pokażmy, jak to działa. Co my tam wkładamy?
5: Teraz wkładamy monetę z badań przy Świętym Wojciechu w Bytomiu. Tutaj musimy teraz załączyć program, który będzie badał to, ten zabytek.
6: Włączamy spektroskop, przytrzymując. Uruchamiamy program.
5: To jest program do badań starożytnych metali.
6: Specjalna kalibracja.
1: Tutaj czuwa nam nad wszystkim
6: Małgorzata Kapczyńska, dział archeologii, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. Chwilkę trzeba poczekać. Jak ja zabytek już mam poddać konserwacji, muszę najpierw go spokojnie przeanalizować, z jakich materiałów on jest wykonany, z jakich pierwiastków. Że jeżeli na przykład są zabytki pokryte, są posrebrzane, czy inkrustacje są zrobione ze złota, czy srebra, czy z cyny, muszę najpierw sprawdzić, żeby nie uszkodzić, dobierając złą metodę konserwacji. Trzeba dobrać dobrą metodę konserwacji do danego zabytku, do danego materiału, z jakiego jest wykonany zabytek. Uruchamiamy program. Logujemy. Tu należy pociągnąć taki tu jakby spust i puścić. I już mamy przygotowany spektrometr do zrobienia testu. Używamy tutaj aplikacji starożytnych stopów miedzi. Możemy sobie włączyć kamerę, żeby widzieć, w którym miejscu dokładnie będzie wykonany pomiar. Tutaj widać i włączamy.
1: Światełka nam tutaj błyskają, że proces jest w toku.
6: Tak, że proces jest w toku. Już nam się tu pokazuje w tabeli, jakie pierwiastki są zawarte w tej monecie. Uwidocznione jest srebro, miedź i zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, ile procent. Jest to analiza jakościowa i ilościowa. I tutaj widać srebro, miedź, cynę, troszkę ołowiu i zawartość srebra jest tutaj 29,4%, miedzi 64%. I w tym momencie też wiemy, dlaczego, skąd się biorą w monecie srebrnej te naloty z tlenków miedzi zielone. One są w postaci takiej właśnie tlenków, no tlenków miedzi zielone. I
1: to jeszcze raz powiedzmy, skąd macie ten sprzęt i jaka kwota?
5: Zakup zrealizowany został w ramach dofinansowania z programu rządowego wspierania działań muzealnych ze środków funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość dofinansowania wyniosła 192 530 zł, natomiast całość projektu, w ramach którego został zakupiony ten nowy sprzęt, to 241 793 zł.
1: Niewątpliwie zakupiony przez Muzeum Górnośląskie sprzęt rzuca nowe światło na średniowieczną historię Bytomia. My jeszcze trochę pogrzebiemy w historii, ale nie tak odległej. Teraz spotkanie z historykiem Dariuszem Pietruchą i udajemy się do Gliwic, gdzie poznamy historię pewnej radiostacji.
7: Mówiąc o radiostacji gliwickiej i o jej znaczeniu w tamtych czasach, trzeba sobie po pierwsze uzmysłowić, jakim ważnym rodzajem przekazu informacji w tamtych czasach było radio. Znać też fakt, że Niemcy bez wątpienia w skali Europy były pionierem, jeżeli chodzi o rozgłośnie, radiostacje nadające stacje radiowe, bo w 1923 roku w Berlinie uruchomiono pierwszą stację i oni dostali wtedy, powstała taka specjalna komisja europejska, która przyznawała pasma, na których nadawano. Niemcy dostali ich najwięcej, czyli mieli sporo do wykorzystania i już dwa lata później, w 1925 roku, tych stacji funkcjonowało na terenie Niemiec 18. Radiostacji nadających program radiowy, więc naprawdę to powstało w ogromnym tempie. Ja myślę, że radio do dzisiaj nie zmieniło swojego charakteru, czyli to już od początku były jakieś audycje o charakterze publicystycznym, poruszano różne problemy polityczne, społeczne, to było przerywane muzyką, bardzo często już nagrywaną w studiach radiowych, jakimiś audycjami, jakimiś powieściami w odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Właściwie radio tak samo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Natomiast Niemcy chyba pierwsi docenili potężną wartość propagandową radia, chociaż na początku nie było prosto, bo radio było drogim luksusem. Na początku, w tych latach 20., bo sam abonament, chyba 2 marki miesięcznie płacono, a wtedy robotnik zarabiał około 120 marek, więc to było dość sporo. Drogie były odbiorniki radiowe, no ale człowiek sobie zawsze poradzi i wymyślono w Niemczech, zresztą w Gliwicach też je produkowano, tanie odbiorniki radiowe, które składano samemu w domu. Na zasadzie zrób to sam. Adam Słodowy by nam się przydał w tym momencie. I no takie składane samodzielnie było o wiele tańsze, więc ludzi po prostu było na to stać. No i w 25 roku, w związku z tym, że ta radiostacja działająca we Wrocławiu, ona nie miała tak dobrego zasięgu, że obejmowała cały obszar Górnego Śląska, postanowiono, że musi zostać wybudowana również radiostacja na terenie Górnego Śląska. Początkowo przewidywano, że ona będzie tylko transmitować jak gdyby program nadawany z Wrocławia. Początkowo nie myślano, że ona będzie tworzyć własne programy, własny program radiowy. Później to zmodyfikowano. No i teraz było pytanie, gdzie? Chciało Zabrze, chciał Bytom, chciały Gliwice, bo to był prestiż. Ale Wrocław wskazał najpierw Pyskowice, a później zmodyfikowano to na Gliwice. W 25 roku wybudowano przepiękny, ponoć najnowocześniejszy wtedy budynek taki radiowo-nadawczy w Gliwicach. Ale to nie jest ten, o który zapewne pani chodzi. Nie ten z prowokacji gliwickiej. Wybudowano 2 potężne wieże, bodajże chyba około 70 metrów wysokości, 70 paru. Między nimi rozpięto antenę. Ta stacja bardzo szybko zaczęła uzyskiwać samodzielność, to znaczy stworzono w tym budynku własne studia radiowe, no i nagrywano własne programy. Początkowo to wystarczało, ale w latach 20. radio robi nie tylko w Niemczech, w całej Europie niesamowitą karierę, kiedy już do władzy w Niemczech doszło NSDAP. No a tutaj wiadomo, ministrem propagandy III Rzeszy był Józef Goebbels, który doskonale rozumiał rolę radia, A co więcej, był wręcz takim wizjonerem, jak jeszcze można to wykorzystać. On bardzo mocno naciskał na rozwój tej całej sieci radiowej, no bo to była po prostu tuba NSDAP, za pomocą której najprościej można było dotrzeć do każdego obywatela w Niemczech. Na czym Goebbelsowi bardzo zależało? Okazało się, że ta stacja, no, którą wybudowano w Gliwicach, ona jest troszeczkę za słaba, tym bardziej, że w 1927 roku po polskiej stronie, w Katowicach, w Brynowie, Polacy postawili własną stację i to o tak silnym nadajniku, że po prostu przykrywał jak gdyby ten nadajnik niemiecki. Zagłuszał go w pewnym sensie. Postanowiono wybudować nową stację w Gliwicach, która właśnie mogłaby sprostać tej polskiej. Najpierw Niemcy próbowali tam protestować, nawet w Genewie gdzieś tam myślano o złożeniu jakichś protestów na stronę polską. Polacy obiecali jak gdyby zmniejszyć siłę tego swojego nadajnika, czego nigdy nie zrobili zresztą. No więc Niemcy już w tych czasach brunatnych szykowali się do zmiany i w 1935 roku został wybudowany ten budynek, o którym mówimy. Chwilę potem wyposażony w potężną wieżę, którą podziwiać możemy do dnia dzisiejszego, która w pewnym sensie stała się symbolem Gliwic, no bo to jest potężna budowla, 111 metrów wysokości. Co ciekawe, w całości wykonana z drewna, bo ona z daleka tak nie wygląda. Wygląda na wieżę stalową, natomiast jest zrobiona z takiego specjalnie impregnowanego drzewa modrzewiowego. Wszystkie wkręty są z mosiądzu. Lepiej może tego nie mówić, bo różnie to może być. 16 tysięcy śrub, ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. No i też antena zwisająca z góry i dopiero ta stacja była w stanie sprostać wymaganiom już z lat 30. Z tym, że ten budynek, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o prowokacji gliwickiej, ten budynek nowo wybudowany, on nie miał w środku żadnego studia nagraniowego. On po prostu, jak gdyby tylko jego zadanie było przesyłanie tego silnego sygnału. Natomiast ten stary budynek, z niego zdemontowano te wszystkie urządzenia nadawcze, bo one już nie były potrzebne. Zresztą do Gdańska pojechały te z Gliwic, do wolnego miasta Gdańsk wtedy. Natomiast pozostawiono jedynie studia radiowe, więc tak naprawdę w Gliwicach funkcjonowały dwa budynki. Jeden, w którym nagrywano audycje i to jest ten pierwszy budynek z lat 20. i drugi budynek, którego zadaniem było tylko nadawanie tego sygnału. One były połączone podziemnym kablem, więc przesyłano ten sygnał błyskawicznie, no ale mówiąc najprościej, Niemcy w 1939 roku uderzyli nie na ten, co trzeba. Tak to wyglądało.
1: A o tym wszystkim opowiadał Dariusz Pietrucha, historyk. No to jeszcze sprawdzimy, co w Bytomiu.
8: Małgorzata Węgielewną, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na realizację budowy centrum przesiadkowego, które powstanie w Bytomiu Stroszku. Inwestycja warta blisko 7 400 000 zł jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy ze środków unijnych. Centrum przesiadkowe w Bytomiu-Stroszku zlokalizowane będzie przy ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego, torowiska tramwajowego oraz pętli autobusowej. W sąsiedztwie przystanku kolejowego Bytom-Stroszek powstaną m.in. niewielki obiekt przeznaczony na budynek socjalny dla kierowców i toaletę. Przystanki tramwajowe zostaną zadaszone przystankowymi, dla rowerzystów powstaną wiaty rowerowe oraz stojaki. Powstaną tutaj także miejsca postojowe typu Kiss and Ride. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i przebuduje również skrzyżowanie wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Centrum Przesiadkowego i ulicy Strzelców Bytomskich. Realizacja inwestycji potrwa 2 lata, z czego pierwsze 13 miesięcy wykonawca będzie miał na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym i uzyskanie prawomocnych decyzji.
1: O tym wszystkim mówiła Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bytomiu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: W Gliwicach podpisali akt erekcyjny Parku Zielonej Energii, a prezydent Zabrza podsumowuje swoje rządy. Edyta, czekaj, od razu zaczynamy magazyn od Gliwic. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz miasta, branży energetycznej, świata nauki i biznesu, ale też wykonawcy i partnerzy inwestycji oraz pracownicy PEC-u Gliwice.
9: Pankowski Dariusz, jestem prezesem spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które jest liderem konsorcjum, które wykonuje kocioł wielopaliwowy. W skład konsorcjum oprócz gliwickiej przemysłówki wchodzi firma Oszac Power oraz Pruim Gliwice. Zadanie jest trudne, ponieważ jest skomplikowane, natomiast nie nazbyt trudne i nie nazbyt skomplikowane, jak na kompetencje konsorcjum, które stworzyliśmy w celu jego realizacji. W Gliwicach realizowana jest myśl. Jest nowa myśl podejścia do ciepła systemowego z użyciem nowych rozwiązań, nowych technologii, nie tylko jednego obszaru, ale połączenie w system, który to system na końcu ma działać w taki sposób, żeby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie. Najtrudniejsze są te zadania, których nie jesteśmy świadomi. Niestety sytuacja geopolityczna ma wpływ również na taki projekt. To, co dzieje się z cenami paliw, być może z dostępnością niektórych materiałów, może mieć wpływ na realizację tego zadania. Natomiast jesteśmy profesjonalni w branży i staramy się z wyprzedzeniem takie zagrożenia widzieć, diagnozować i przed nimi się zabezpieczyć. Mamy tego świadomość, jesteśmy dumni z tego, że bierzemy udział w transformacji energetycznej. Czujemy to pewne obciążenie, które na nas spoczywa, ale też jesteśmy motywowani tym, że realizujemy to trochę dla siebie. Jesteśmy firmą ze Śląska, jesteśmy lokalni, robimy to dla swoich pracowników, dla swoich rodzin. To czasami nie pomaga, bo jest to dodatkowa odpowiedzialność, ale zdecydowanie nas to motywuje.
10: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, Krzysztof Szalinski. To się tak naprawdę zaczęło już w ubiegłym roku, w okolicach września, te 12-13 miesięcy temu. Dzisiaj było to symboliczny czas, dzień, który dla gliwiczan pokazuje jasno. 30% zaawansowania jest za nami. Materializuje się to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat. I proces transformacji to jest rzeczywistość, która ma dać nam potencjał, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, a w finale niższe rachunki za ciepło. I to chcieliśmy dzisiaj raz, że uświetnić i pokazać gościom, ale również naszym odbiorcom ciepła systemowego i nie tylko. Będzie spalana frakcja odpadów, które nie nadają się do recyklingu absolutnie, a które są w tej chwili dużym problemem dla samorządów, nie tylko gliwickim, ponieważ deponowanie na składowiskach będzie już bardzo mocno ograniczane. Trzeba szukać rozwiązań, a z tej frakcji będzie niestety trochę więcej, ponieważ cały proces recyklingu nie może być w nieskończoność realizowany. Ten udział 65% to jest ten dach i trzeba wyjść naprzeciw. I to jest jeden z tych elementów. Myśmy, budując Park Zielonej Energii, który w tej chwili już jeszcze przez te 2 lata będzie budowany, postawiliśmy na lokalność, zdecydowanie na lokalność, czyli paliwa lokalne, nieuzależnienie od paliw kopalnych oraz na słońce, które świeci w każdym kraju, w Polsce również, na słońce. Czyli jest to konglomerat, hybryda różnych technik, technologii wytwórczych prądu, czyli energii elektrycznej, jak również ciepła. I na tych 4,5 hektarach zgromadziliśmy najlepsze technologie, które są w tej chwili dostępne. Ten konglomerat ma nam dać efektywność energetyczną i niższe ceny za ciepło w przyszłości. Postawiliśmy na produkcję ciepła ze słońca, a nie produkcję energii elektrycznej ze słońca. Bardziej efektywniejszy sposób, bardziej nie tyle może przyjazny dla środowiska, ale przede wszystkim efektywność i możliwość produkcji ciepła ze słońca, z czego żyjemy tak naprawdę, dała nam potencjał na to, aby na tych niespełna 4 hektarach to wybudować raz z magazynem ciepła. Ja jestem daleki od tego, aby mówić o innowacjach. Innowacja to jest coś nowego, coś, co nie można wyczytać w książkach. To jest bardziej konglomerat wybranych technologii pasujących do tego lokalnego rynku ciepła i tak poukładanych, aby osiągać maksymalne wydajności, maksymalną efektywność energetyczną. Więc zabieramy z tego rynku technologicznego, z technicznego to, co najlepsze, komponujemy w jedne 4-4,5 hektara i produkujemy z tego ciepło energetyczną w najwyższych parametrach, jak tylko jest możliwe i na ile pozwala dzisiejsza technika, technologia. Ograniczymy bardzo silnie wydatki na zakupy uprawnień do emisji CO2. To jest z tym związane. Tutaj mówimy spokojnie o rzędzie 40 tysięcy ton CO2. Jeżeli byśmy na to popatrzyli w skali roku, to są potężne oszczędności, które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na kaloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z parku zielonej energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel i na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego przede wszystkim było ich stać na to, na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać Gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić park zielonej energii dla Gliwiczan. Krzysztof Szalinski, prezes zarządu przedsiębiorstwa Energetyka. Dziękuję.
11: Bardzo dziękuję.
12: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wyspisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to co dla nas jest ważne, to to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła. Przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne gliwickie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. Czyli my chcemy być przekonani, że Gliwiczanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
0: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już zapowiadane Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
13: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić. I oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i z sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze. Myślę, atmosfera współpracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, takie największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycje do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci.

0: inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
1: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów. Jeśli chodzi o remontowanie ważnych dróg, tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta, pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. To jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, później też na wschód.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
4: Magdalena Pospieszowska, Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego.
5: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
4: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy. Upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone. Po prostu.
5: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
4: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zbąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach Przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie

0: wcielenie się do mieszkań żydowskich. No i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona. Mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
1: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
0: Tak, na naszej wystawie Od synagogi do żydowskiego domu modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się fotografia, dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
1: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Beacie Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej ZUS w województwie śląskim.
2: Zmieniamy temat.
3: Magda Mleczko, ze mną jest Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film. Na początek mamy dla Was newsa, moi drodzy, bo otóż poznaliśmy wyniki plebiscytu na śląską lokację filmową, czyli które miejsce na Śląsku ma szansę stać się niebawem planem filmowym.
4: Tak, dokładnie. Okazało się właśnie, jakie miejsce zostanie śląską lokacją filmową 2026. I cóż, z dumą muszę przyznać, że tych miejsc, które zgłaszają się do tego plebiscytu, jest z roku na rok coraz więcej. Zainteresowanie jest naprawdę duże. I w tym roku do plebiscytu zgłoszono w sumie 28 lokacji z 20 miast i gmin. Bo przypomnę, to jest tak właśnie, że po prostu jest taki moment, kiedy gospodarze tych różnych miejsc mogą te lokacje zgłaszać. Potem kolejny etap jest taki, że zbiera się grono ekspertów, 4-osobowe. W tym roku w tym gronie mieliśmy m.in. scenografa i dekoratora wnętrz z takich filmów jak na przykład Simona Kossak albo Dolina Bogów, panią Agatę Adamus oraz pana Macieja Orlicza, który jest kierownikiem do spraw lokacji, pracował m.in. przy takich filmach jak Kleks i wynalazek Filipa Golarza, czy też Ołowiane dzieci, plus jeszcze 2 osoby z grona instytucji filmowej Silesia Film. I to grono potem wybiera 5 finałowych lokacji i do 18 września mogli Państwo głosować na jedną z tych wybranych lokacji przez specjalną do tego celu stworzoną platformę. Przypomnę, że te finałowe lokacje to była Alejak Wojciecha Kurfantego w Gliwicach, to był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był Pałac Szona w Sosnowcu, Rzeka Ruda w Rybniku oraz Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej. I cóż, wybrali Państwo.
3: No, wybrali czekam, wybrali Państwo w tym roku. Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy się zgadza.
4: Mała podpowiedź, wybrali Państwo w tym miejscu, w tym roku takie miejsce bardziej postindustrialne, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła Ruda Śląska i Oddział Centrów Demontażowych właśnie tam, który uzyskał w sumie 33,8% z całości oddanych głosów. Na drugim miejscu była Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach. To naprawdę muszę powiedzieć, że te dwie lokacje szły łeb w łeb, ponieważ przypomnę, Ruda Śląska to 33,8, a Gliwice to 33,5%, czyli naprawdę walka była bardzo zajadła do samego końca. Następnie był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był twój typ. Tak myślałam. No mój też.
3: No
4: mój
3: zwłaszcza, też. Że jest po remoncie i teraz taki ładny i w ogóle będzie go można sobie zwiedzać. No
4: będzie
3: dobrze.
4: Częścią, mm-hmm. Będzie częścią
3: Pszczyńskiego zamku. Bo
4: tak. Potem mamy Rzekę Rudę w Rybniku i Pałac Szona w Sosnowcu na miejscu ostatnim. Tak więc mamy wybraną kolejną lokację filmową. Przypomnę, że teraz to miejsce my będziemy starali się promować w różny sposób. To znaczy po pierwsze w naszych kinach będzie puszczany spot, który będzie właśnie prezentował tą lokację. Po drugie oczywiście podczas różnych rozmów kuluarowych, a wiadomo, że wszystko właśnie często rozgrywa się, pewne decyzje zapadają właśnie podczas takich rozmów. Będziemy też to miejsce oczywiście szczerze polecać, bo wiemy dobrze, że właśnie centrum to fajne miejsce postindustrialne, będące wcześniej częścią...
3: No właśnie, przypomnij, powiedz jeszcze raz nazwę tego miejsca, które wygrało i co tam wcześniej było, jak to było, wiesz, też motywowane tym, że ono się nadaje na taką lokację, co tam ujęło mieszkańców.
4: Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej to jest część terenu związanego bardzo mocno z historią kopalni KWK Halemba, Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię prawie 3,8 hektara, obejmuje przeogromne hale przemysłowe i poza tym warsztaty, magazyny i też wielkie place składowe z suwnicami. To było kiedyś takie miejsce, gdzie jakby starano się odzyskać stare różne pofabryczne, pokopalniane maszyny. I cóż, no po prostu jakby dużo bardzo realizuje się takich filmów, filmów w Polsce, które dotyczą nie tylko historii Polski, ale też w ogóle różnych jakichś faktów dziejących się na całym świecie, gdzie po prostu są potrzebne takie przestrzenie poprzemysłowe. No chociażby film Ołowiane dzieci, on nie w całości przecież powstał tam, gdzie ta historia naprawdę się wydarzyła, tylko też w innych lokacjach. Takich historii powstaje dużo, takie historie są bardzo lubiane, no i dlatego też jest popyt na takie miejsca. A ponieważ to miejsce jest naprawdę przeogromne i naprawdę świetnie zachowane i nawet momentami wyglądające istnie kosmicznie, to naprawdę zarówno grono ekspertów wcześniej wybrało to miejsce do tej finałowej piątki, a potem też państwo stwierdzili, że warto takim miejscem pochwalić się na całym świecie.
3: Tutaj stawiamy kropkę, bo oto galopem, moi drodzy, zbliża się Ars Independent w Katowicach, czyli multimedialny i popkulturowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo połączone z konkursem o statuetkę Czarnego Konia. No i znamy szczegóły tego festiwalu, bo to już od 2 października.
4: Tak, to już dokładnie od piątku. Mhm. Strasznie to szybko przeleciało. Jeszcze niedawno przecież gadaliśmy o Ostatnim Marsie, a my jeszcze niedawno zaczynaliśmy pierwsze spotkanie dotyczące tegorocznej edycji festiwalu i na przykład podjęliśmy decyzję, że w tym roku festiwal będzie trwał dłużej, bo nie 7, a 10 dni. To jest taka pierwsza wiadomość. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. No więc dopiero co podjęliśmy takie pierwsze decyzje, a już proszę bardzo, festiwal po prostu, no już właściwie stajemy na tym starcie praktycznie. Mhm. Już zaczynamy galopować. 10 dni to jest pierwsza informacja, 2-11 to druga informacja, 2-11-10. Festiwal, tak jak w roku ubiegłym, głównie w kinie Światowid, ale też pewna ilość wydarzeń odbywać się będzie w Kinoteatrze Rialto, w drzwiach zwanych Koniem oraz w Piątym Domu, gdzie zagoszczą gry wideo, bo tak jak powiedziałaś, Festiwal Ars Independent to filmy, teledyski, animacje i też gry wideo. I cóż, tak jak powiedziałam, gro tych rzeczy będzie działo się w kinie Światowid, ale Kinoteatr Rialto również. I w do Kinoteatr Rialto zaprosimy na otwarcie festiwalu w piątek 2 października o godzinie 19. Podczas otwarcia będą mogli Państwo zobaczyć nowy polski film reżysera debiutującego, Filipa Bojarskiego. Film pod tytułem Czarna Godzina. Film, który opowiada o dwóch zakochanych w sobie nauczycielkach, które zaczynają mieć pewne problemy lokalowe i cała ta historia rozwiązania tych problemów i prób znalezienia sobie nowego lokum, żeby tylko nie sprowadzić się z powrotem do rodziców, to naprawdę świetna historia, która wręcz momentami zahacza o musical. Mhm. I też tutaj chcę powiedzieć, że proszę przygotować się, że podczas tego wydarzenia, poza filmem, czekać będzie Państwa również pewna muzyczna niespodzianka, tematycznie związana zresztą z tą tematyką filmu, więc będzie film, ale też coś jeszcze. Tak więc rozpoczynamy w Kinoteatrze Rialto, natomiast potem oczywiście już większość wydarzeń będzie działa się w Światowidzie. I tutaj też zaprosimy Państwa na wszystkie filmy konkursowe i chciałam powiedzieć na początku o filmach z konkursu, gdzie walczyć będziemy o Czarnego Konia filmu. Filmów w tym konkursie znalazło się 6 i oczywiście konkurs, jak to roku jest bardzo mocno różnorodny. W tym konkursie znalazły się takie filmy jak na przykład film świetnie grający z formą, nawiązujący trochę do filmu sprzed chyba już kilkudziesięciu lat, filmu Larsa von Triera Dogville. Będzie to film pod tytułem Bezdomny. Film będzie opowiadał o pewnym mężczyźnie, który po kilkunastu latach wraca do małej miejscowości. Jednak mieszkańcy nie do końca wierzą, że jest on tą postacią, za którą się on podaje. No i zobaczymy, co z tym zrobią. Kolejny film to film, który już zdobył dosyć dużą popularność na festiwalach, między innymi na letnim festiwalu Kino Nowe Horyzonty. Mam tutaj na myśli film Gradiva, film włoski, film, który w sposób chyba jeszcze bardziej wnikliwy niż chociażby słynny serial Euforia stara się rozgryźć to, co tkwi w głowach nastolatków. Opowiada on o grupie nastolatków, która rusza na wycieczkę do Neapolu. No i tutaj jakby zaczyna się dziać. Tutaj dzieją się te wszystkie... Tutaj zaczynamy poznawać tą plątaninę emocji pomiędzy dzieciakami, zdrad, pierwszych miłości. No naprawdę krytycy twierdzą, że jest to film, gdzie młodej, zresztą debiutującej reżyserce udało się świetnie rozgryźć psychikę nastolatków. Kolejny film to znowu zupełnie inny temat, ponieważ przedstawiam Państwu film pod tytułem Mata Panki. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody punk, który po wybiciu pewnego magicznego, tajemniczego trunku zyskuje nagle nadprzyrodzone moce i staje się super bohaterem. I wtedy zaczynają naprawdę dziać się rzeczy punkowe i zupełnie szalone. Tak więc to jest kolejna propozycja. Natomiast dwa ostatnie filmy, czyli film Reduta i film Po śnieniu, to już naprawdę filmy, gdzie trochę będziemy obniżać tempo. To będą takie bardziej filmy slow. Jeden film to film duńsko-finlandzki, a drugi to film armeńsko-meksykański. No naprawdę konkurs, myślę sobie, że jawi nam się bardzo różnorodnie, ale oczywiście konkurs, te konkursy to nie wszystko, bo oprócz tego jak co roku zapraszamy Państwa na retrospektywę jednego twórcy i w tym roku będzie to nie kto inny, ale reżyser pochodzący z Holandii, ale potem w sumie realizujący się głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli Paul Verhoeven, reżyser, który jak nikt inny od lat miesza kino dużych przemyśleń z kinem bardzo mocno popularnym. Przypomnę, to jest ten reżyser, który też przed kilkudziesięcioma laty zrobił film Showgirls, film opowiadający o pewnej dziewczynie, która staje się tancerką erotyczną. Film, który przed laty był okrzyknięty jako totalnie największy kicz, jaki w ogóle powstał w historii kina, ale teraz, znowu po latach, stał się dziełem kultowym, jest odczytywany na nowo i naprawdę zyskuje już drugie, jak nie trzecie życie.
3: Agnieszka Strzelowska, Instytucja Filmowa Silesia Film.
1: A ja tylko przypomnę, że Magda Mleczko zabrała nas w świat filmu. Dziękuję. Edyta Czekaj. Na dziś to wszystko.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Wiejskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Edyta Czekaj. Przebudowa Lejmickiewicza w Gliwicach dobiega końca, a przestrzeń zostanie oddana do użytku mieszkańców. To na początek tego spotkania, a potem świat kultury na dłużej zabierze nas Magda Mleczko. Zaczynamy od wspomnianych Gliwic i przenosimy się na Aleję Mickiewicza.
12: Barbara Szumilak, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. Jesienią przestrzeń zostanie w pełni oddana do użytku mieszkańców. Tej przebudowy mieszkańcy z pewnością oczekiwali. Jest to miejsce, które chętnie jest odwiedzane przez Gliwicz, gdzie lubimy spacerować, odpoczywać, ale też oczywiście są tam trakty piesze, którymi po prostu przemieszczamy się do pracy, do szkoły, czy też na inne nasze zajęcia. Prace prowadzone były z zachowaniem na pewno wszelkiej staranności, też z ostrożnością ze względu na rosnące tam ważne dla miasta drzewa. Prace budowlane zostały już zakończone, pozostał jeszcze montaż tylko części elementów małej architektury. Po ich zakończeniu będzie można przystąpić do wszystkich koniecznych odbiorów. Przebudowa tej 720-metrowej alei rozpoczęła się jeszcze w kwietniu 2025 roku. W pierwszym etapie prace prowadzone były na odcinku od ulicy Zawiszy Czarnego do ulicy Sobieskiego. Aleja została odnowiona, pokryta trwałą betonową kostką i klimatycznie doświetlona parkowymi latarniami. Prace prowadzono, tak jak wstępnie powiedziałam, z wielką troską o zabytkowe drzewa. Z tego się bardzo cieszymy, bo to jest, myślę, wartość dla każdego z nas bezdyskusyjna. Kolejny etap odbywał się na odcinku już tego ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Sobieskiego do Małej. Stamtąd również zniknęła wieloletnia zniszczona nawierzchnia asfaltowa, ustępując miejsca grafitowej kostce betonowej. Zamontowano też nowe latarnie. Teraz trwa ustawianie ławek. Będzie ich więcej niż było wcześniej. Są one takie bardzo wygodne. Myślę, że każdy, kto lubi to miejsce, kto często je odwiedza, będzie zadowolony z tego kierunku, w którym te wszystkie prace finiszujące już zmierzały.
11: Tyle o Alei Mickiewicza w Gliwicach, a już teraz Magda Mleczko i oczywiście wielki świat kultury. Magdo?
13: Muzyka, słowo i inspirujące spotkania. Tak w największym skrócie opisać można startujący 8 października w Chorzowie i Mikołowie festiwal Jazz i Literatura. Tegoroczna 12. już edycja ponownie zaprasza do słuchania, czytania i rozmowy, ale przede wszystkim do odkrywania historii, których nie da się zamknąć w jednej kategorii. Pomysłodawca tego festiwalu Marzena Anioł i Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury.
14: We wrześniu byłem.
13: 6 wydarzeń, które różnymi różnymi językami opowiadają o współczesnym świecie, czasem poprzez dźwięk, czasem słowo, a czasem jedno i drugie. Tak będzie wyglądał ten festiwal. Słuchajcie, zaczniemy od Chorzowa czy od Mikołowa?
14: No może od Chorzowa, bo w Chorzowie zaczynamy. Poza tym Chorzów jest naszą główną siedzibą festiwalu od lat, także to jest matecznik.
13: Miejsce?
14: Chorzowskie Centrum Kultury 8 października o godzinie 19. Zapraszamy Państwa na koncert zespołu Omasta. Zespołu, który łączy ze sobą jazz, hip-hop i kulturę uliczną. Zespół, który jest absolutnym objawieniem jazzowej sceny. Naprawdę dopiero rok temu wydali swoją pierwszą płytę i ona absolutnie oszołomiła i publiczność, i krytyków. Natomiast już w tym roku szykują kolejną płytę. Mhm. Na koncercie w Chorzowie będą Państwo mogli posłuchać, jak sam mówi zresztą zespół, po raz ostatni tych utworów z pierwszej płyty, ale jednocześnie na pewno nie zabraknie utworów z nowej płyty. Także zapraszam fanów Omasty, ale też tych, którzy są ciekawi takiego młodego polskiego jazzu, który potrafi połączyć tradycję i nowoczesność.
13: Ale fajnie też się nazwali, bo tylko chyba na Śląsku wiemy, co to jest Omasta. Znaczy tak się o niej mówi, Omasta, bo tak, to się robi
14: ale
13: w różnych...
14: Ale podobno w Krakowie
13: jest tak, też jest Omasta, tak, że omaszczamy tak czymś, coś, jedzenie.
14: Ja też myślałam, że to jest z gwary śląskiej, czy z języka śląskiego, jak bardziej uważam, ale podobno jest to również z krakowskiego.
15: Ja czekam na śląski zespół jazzowy, który będzie się nazywał Bajlaka. To ja na to czekam, ale tak powiedziała właśnie Marzena, że Chorzów jest stolicą jazzu i literatury już 12 raz, ale drugi w tym roku, bo wprowadziliśmy też taką formułę before, czyli na wiosnę mamy tą, te części takie zapowiadające tą
13: takie
15: drugą
13: preludium
15: część jesienną. A teraz na jesień można powiedzieć obrodziło, bo ostatnimi czasy właśnie staramy się, żeby te zespoły, które się pojawiają na jazz literaturze, były z tego też tej nowej fali, można powiedzieć, tego młodego jazzu. W zeszłym roku była Siema Ziemia.
14: A na Biforze Quantum Trio.
15: Dokładnie, Quantum Trio na Biforze. Też niesamowity koncert, to trzeba przyznać. I teraz Omasta, ja jestem wielkim fanem, także nie umiem się doczekać sam tego koncertu. No patrząc też po sprzedaży biletów, no to mają też gdzieś siłę przebicia. No i przede wszystkim to nie jest dość taki, nawet jak na ten młody jazz, to nie jest aż to tak zamknięte w jakieś nawet ramy alternatywy. To jest tak alternatywne, że już chyba bardziej się nie da, bo tam mamy praktycznie wszystko. Tam jest i nawiązania do R&B, i do hip-hopu przede wszystkim. No sama płyta się nazywa Jazz Report from the Hood, nie? No a Hood to jest to takie sąsiedztwo, można
14: dzielnia
15: powiedzieć, które ziemia, dzielnia, ziomkowie i tak dalej, więc to jest bardzo taki nowojorski, taki gangsterski styl prowadzenia poetyki jazzowej w sobie. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj z Marzenką się bardzo dobrze dogadujemy. No i to, że tak naprawdę od dwóch lat udało się ten festiwal uratować. Pan prezydent Szymon Michałek jest bardzo lubi ten festiwal i tak naprawdę to była chyba jedna z pierwszych decyzji, o tym już mówiłem w zeszłym roku, jedna z pierwszych decyzji to było uratowanie festiwalu Jazz i Literatura w 2024 roku i wtedy wystąpił Tribute to Chet Baker, pamiętam to wydarzenie. No i od tego czasu kontynuujemy. No jest standardowo patronat honorowy prezydenta Chorzowa, no i bardzo dużo współorganizatorów całego festiwalu, no bo nie tylko Chorzowskie Centrum Kultury, ale też Starochorzowski Dom Kultury i Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu, a myślę, że tu Marzenka bardziej będzie tą pałeczkę prowadzić dzisiaj.
13: To oddajemy ci, Marzena, tą pałeczkę w tej sztafecie.
14: Tak, ja tutaj się w pełni zgadzam z Maćkiem. Dzięki temu, że mamy wsparcie, możemy działać płynnie, a to jest bardzo ważne, jak ja myślę, każdy organizator tego typu imprez wie, bez takiej przewidywalności finansowej, no ciężko jest cokolwiek planować, także tutaj wielkie dzięki dla miasta Chorzów za to, że po prostu nas wspiera.
13: A propos tribute, bo powiedziałeś o tym, co było w zeszłym roku, to w tym roku...
15: Nie, to było dwa lata temu.
13: Dwa lata temu, tak? To w tym roku Tribute to Coltrane, też w Chorzowie.
14: Ten rok, 2026, no to jest rok Coltrane'a, z tego względu, że mija 100 lat od urodzin mistrza saksofonu. Zapraszamy w związku z tym na winylowy wieczór, który odbędzie się w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu, która obecnie się mieści w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. I tam spotkamy się 13 października na spotkaniu, które poprowadzi Adam Lempa, który przybliży nam postać mistrza saksofonu Johna Coltrane'a. Będziemy mogli posłuchać jego muzyki z tych nośników, które się najbardziej do tego nadają, czyli właśnie z czarnych winylowych płyt.
13: Które wracają do łask, o czym świadczył miniony w Chorzowie Vinyl Fest. Tak podzieliliśmy sobie tą naszą rozmowę, że najpierw opowiemy o tym Państwu, co będzie się działo podczas festiwalu Jazz i Literatura w Chorzowie, a potem zajrzymy do Mikołowa. Więc jeśli chodzi o Chorzów, to jeszcze takie bardzo intymne wydanie muzyczne będzie 22 października, bo festiwal w ogóle do 19 listopada, a 22 października?
14: 22 października na kameralny koncert zapraszamy. Będzie to recital fortepianowy Michała Ciesielskiego, który szerzej publiczności może być też znany jako lider zespołu Confusion Project. Michał Ciesielski maluje swoimi dźwiękami pejzaże, tak bym powiedziała. Aha. Łączy jazz z muzyką klasyczną, z muzyką filmową, z elementami folkloru. Też serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. Tak jak powiedziałaś, to będzie 22 października, też o 19, tylko tym razem w Starochorzowskim Domu Kultury. Ale też wspomnę, bo nie wiem, czy nam to umknęło, czy to jest celowy zabieg, że mamy również 20 października jeszcze jedno wydarzenie w Chorzowie i to będzie spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim.
15: Informacji zakulisowych wiem, że wielką fanką jest Marta właśnie Filipa.
13: No przecież rozmawialiśmy przed wejściem do studia o filmie, w jakim filmie występował Duduś?
14: Tak.
13: No proszę.
14: Muszę od razu powiedzieć, że Filip Łobodziński, co wynika z jego autobiografii, nie do końca lubi, jeśli się go identyfikuje właśnie jako tego aktora dziecięcego, bo to było tak dawno, no, ale jakby nie było, stawiam na tą Tolka Banana, czy Podróż za jeden uśmiech
13: i Duduś. No przecież to była kultowa postać w kultowym dziś filmie, przepraszam, więc nie wymarzę tego ze swojej historii.
14: Ja też pamiętam. Myślę, że część z Państwa skusi się na to spotkanie właśnie dlatego, że kojarzy Filipa Łobodzińskiego z tych filmowych ról, między innymi też wspaniały epizod w filmie Poszukiwany, rozwydrzonego nastolatka tam grał.
13: Dokładnie.
15: To jaka jest zawartość jazzu w jazzie w Chorzowie, nie?
13: On się przebierał tam za kosmonautę z szafy wysoko tak.
14: W książce opisywał, jakie były perypetie tutaj z samym kostiumem, który był cały spinany jakimiś szpilkami i on musiał w tym jakoś funkcjonować.
13: Ja myślę, że na pewno Państwo go będą o to pytali. No tak.
15: Spotkanie poprowadzi Adam Lempa, prawda?
14: Spotkanie poprowadzi też Adam Lempa, który, tak jak wspominaliśmy wcześniej, będzie prowadził spotkanie winylowe, które jest poświęcone Johnowi Coltrane'owi, a Filip Łobodziński, no oprócz tego, że kojarzy się części z Państwa, czy nam się kojarzy jako aktor dziecięcy, jest też fantastycznym tłumaczem. Mm-hmm. I to akurat w tym wypadku, o którym wspomniałam, tu chodzi o książki z angielskiego, książki o Coltrane'ie, natomiast jest też tłumaczem z hiszpańskiego, z włoskiego, z portugalskiego, z francuskiego, z katalońskiego i z ladino.
13: Tak teraz mi przyszło na myśl, że nawet będąc takim niegrzecznym dzieciakiem, można w życiu wyrosnąć na kogoś.
15: I wtedy jeszcze tłumaczyć piosenki Boba Dylana.
14: Dokładnie. Poza tym też ma swoje zespoły, zespół reprezentacyjny, czy właśnie Dylan.pl. I to też jest ta część, która łączy i słowo, i muzykę.
13: Moi drodzy, jeśli macie takie krnąbrne dzieci i wydaje wam się, że są nieznośne, nie martwcie się, one w przyszłości sięgną gwiazd.
15: Koniecznie trzeba pojawić się w Chorzowskim Centrum Kultury.
14: 20 października.
15: Dokładnie. Bilety są naprawdę w bardzo przystępnych cenach, właśnie też z racji tego, że Chorzów jest stolicą jazz literatury i wspieramy ten festiwal z całego serca, finansowo również, więc te bilety są naprawdę w przystępnych cenach. Ja nie będę ich teraz przytaczał, ale czy na Omastę, czy na Filipa Łobodzińskiego
13: Państwo
15: są naprawdę...
13: Państwo sobie wejdą na stronę i sobie sprawdzą i polecamy. Wszystko będą wiedzieli.
14: Poszukać na www.jazzliteratura.com, tam wszystko Państwo znajdą.
15: Lub na stronie Chorzowskiego Centrum Kultury.
13: Skoro zamknęliśmy teraz temat tego, co się będzie działo podczas festiwalu w Chorzowie słowem i inspirującymi spotkaniami, to proponuję, żebyśmy właśnie od słowa i tych spotkań zaczęli temat Mikołowa, dobrze?
14: Wydarzenia w Mikołowie, drodzy Państwo, to dwa wydarzenia. Oba wydarzenia odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie i oba wydarzenia są współorganizowane z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie. Pierwsze z wydarzeń nawiązuje jakby troszeczkę do Biforu i jest jakby tutaj przedłużeniem troszeczkę Biforu. Mariusz Szczygieł, jego one-man show, Kultura Czeska, Moja Laska Nebeska. Po olbrzymim sukcesie, który był w Chorzowie, gdzie mieliśmy wyprzedaną całą salę Chorzowskiego Centrum Kultury, postanowiliśmy powtórzyć te wydarzenie i Mariusz Szczygieł zgodził się przyjąć jeszcze raz nasze zaproszenie i wystąpi w Mikołowie 25 października
13: w Miejskiej Bibliotece
14: Publicznej. Tylko tym razem o godzinie 16. To jest jedyne wydarzenie, które zaczyna się zdecydowanie wcześniej niż pozostałe. O godzinie 16 w Mikołowskiej Bibliotece Publicznej będzie okazja dla tych szczęśliwców, którzy kupili bilety, bo tych biletów z tego co wiem chyba już w ogóle nie ma. Będzie okazja jeszcze raz tutaj, czy po raz pierwszy posłuchać tego fenomenalnego show, który Mariusz Szczygieł robi, opowiadając o kulturze czeskiej, o ich zwyczajach, o ich humorze w swój bardzo elegancki sposób.
13: To co, wracamy do Chorzowa? Kiedy?
14: Nie, jeszcze jedno wydarzenie.
15: Jeszcze jedno jest w Mikołowie, też będę na obrońce, bo później Tomek do mnie zadzwoni i mi powie, Macie, nie pozwoliłeś Marzence powiedzieć o Mikołowie.
13: Marzenko, mów.
14: I jeszcze jedno wydarzenie, które mamy właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, to jest koncert, znowu taki kameralny koncert, portugalskiego pieśniarza, gitarzysty, wokalisty, kompozytora, który nazywa się João de Souza. Jest to człowiek, który wspaniale operuje swoim głosem. Oczywiście śpiewa głównie po portugalsku, ale zaraz tego, że od 20 lat mieszka w Polsce, więc zna też język polski. Dwie piosenki na pewno zdarzą się po polsku w tym, ale co mnie najbardziej zauroczyło, to to, że potrafi śpiewać w zasadzie szeptem, a jest to przecudnie słyszalne. Także zapraszamy też na tą taką ucztę pomiędzy fado a współczesną piosenką autorską.
13: A Żana Anioł, pomysłodawca festiwalu, i Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Bardzo wam dziękuję.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: No i stało się faktem. Katowiczanie zdecydowali. 149 projektów zgłoszonych w tym roku do budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych w wyniku tegorocznego głosowania mieszkańców. I od tego zaczniemy. Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach.
17: Aż 149 projektów zostało wybranych do realizacji w kolejnych latach. Zdecydowana większość w 2027 roku. Natomiast 8 zadań wybranych ma nadany status dwuletni, a więc one będą realizowane w latach 2027-2028. To są zadania infrastrukturalne, które no, ze względu na swój bardziej skomplikowany charakter po prostu muszą być realizowane trochę dłużej. 149 z 213 projektów, które były poddane pod głosowanie. Tych 213 projektów zostało oszacowanych na ponad 31 milionów złotych. Natomiast wartość zadań wybranych do realizacji to prawie 18 milionów złotych. Ponad 600 tysięcy złotych więcej niż w roku ubiegłym. Zdecydowało o tym ponad 38 tysięcy katowiczanek i katowiczan, bo tyle osób wzięło udział w tegorocznej edycji. Głosować można było między 10 a 23 września. Można też było głosować za pomocą, czy ze wsparciem urzędnika w takich stacjonarnych punktach do głosowania. Z tej możliwości skorzystało 77 osób. Zdecydowana większość, a więc no ponad 38 tysięcy osób samodzielnie poprzez stronę internetową bo.katowice.eu zagłosowało w tegorocznej edycji. Ta frekwencja to prawie 15%, a więc porównywalny wynik do tego, jaki mieliśmy w ostatnich latach. Cieszymy się, bo to też potwierdza, że cały czas ta frekwencja, jeżeli chodzi o Katowice, jest jedną z wyższych w porównaniu do miast wojewódzkich, które w naszym kraju również prowadzą budżet obywatelski. Najaktywniejszą grupą wiekową u nas w Katowicach byli 42-latkowie. W głosowaniu wzięło udział ponad 1000 takich osób. No i z takich ciekawostek można jeszcze przytoczyć, że dwóch najstarszych uczestników miało ukończone 101 lat, a więc to pokazuje, że wiek nie ma żadnego znaczenia i również te starsze osoby, ale i te najmłodsze mogą aktywnie wpływać na to, jak zmieniają się Katowice. zaobserwowaliśmy, tak jak w latach poprzednich, że najwięcej tych osób biorących udział w głosowaniu było pierwszego i ostatniego dnia głosowania. 10 września zagłosowało prawie 4900 osób, 23 września, a więc w ostatnim dniu ponad 6,5 tysiąca, no a więc to pokazuje, że no, część osób wyczekuje tego głosowania, możliwości oddania głosów na wybrane przez siebie zadania, no a część osób zwleka tym do samego końca, co nie zmienia faktu, że każda z tych osób oddała głosy właśnie w ramach budżetu obywatelskiego, za co serdecznie dziękujemy, i przyczyniła się do tego, aby wskazać, jakie zadania będą realizowane w kolejnym roku. No i wśród tych zadań, chociażby ogólnomiejskich, mamy takich zadań 11 wybranych. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się projekt Katowice wolne od cierpienia, kastrakcja, sterylizacja, chipowanie oraz szczepienia i odrobaczanie zwierząt wolno żyjących i właścicielskich. Wartość tego projektu to 650 tysięcy złotych. I to zadanie otrzymało aż 14 695 głosów, a więc widzimy ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców. Wśród innych zadań ogólnomiejskich wybranych do realizacji to chociażby Arena Katowice, stwórzmy strefę codziennego relaksu dla całych rodzin przy naszej Gieksie, Szlak Rawy, zielona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, Krokusowa Łąka w parku imienia Tadeusza Kościuszki, część trzecia na skwerze katowickich seniorów, przedszkolak w teatrze, czy też Ręce Kultury, projekt twórczej aktywności 60+. To pokazuje, że mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o te zadania, już nawet tutaj tylko ogólnomiejskie, jeżeli chodzi o ich charakter, wybrane do realizacji, bo są zadania inwestycyjne, jak chociażby ta strefa codziennego relaksu przy Arenie Katowice, ale są też zadania miękkie, a więc możliwość uczestniczenia przedszkolaków w zajęciach teatralnych, w spektaklach teatralnych. Mamy zazielenienia, a więc takie projekty, które przede wszystkim są zgłaszane do zielonego budżetu, ale w budżecie obywatelskim ich nie wykluczamy. I tu świetnym przykładem są chociażby ta ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Rawie, czy też Krokusowa Łąka w parku imienia Tadeusza Kościuszki. W tym roku do rozdysponowania było około 20 milionów złotych. Oczywiście 3 miliony na zadania ogólnomiejskie, pozostałe środki podzielone na poszczególne dzielnice. Natomiast to, co nas cieszy, to to, że będziemy mogli przyznać też nagrodę za frekwencję. Środki niewykorzystane z tegorocznej edycji wrócą do dzielnic, ale pomniejszone o 10%. I z tych 10% zbiera się właśnie nagroda za frekwencję dla tych trzech dzielnic, gdzie mieszkańcy byli najaktywniejsi. To przekłada się na realne środki. Już czwarty rok z rzędu najwyższą frekwencję wśród dzielnic zanotowaliśmy w Murckach. W tym roku to było ponad 32%. No i to przełoży się na to, że w przyszłym roku do Murcek trafi dodatkowo ponad 90 tysięcy złotych. No a więc już jakieś konkretne jedno zadanie będzie można dodatkowo zrealizować właśnie dzięki temu, że w tym roku mieszkańcy wykręcili najlepszą frekwencję ze wszystkich dzielnic. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o tą frekwencję, 26% mieliśmy w Podlesiu i do Podlesia trafi blisko 80 tysięcy złotych dodatkowo do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Trzecie miejsce to Tysiąclecie z 22% frekwencji, co przełoży się na ponad 44 tysiące złotych. Kwoty, patrząc na to, że mówimy o budżecie obywatelskim mierzonym w milionach złotych, może nie wydają się duże, ale rzeczywiście przy potem ustalaniu list rankingowych te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych może mieć bardzo duże znaczenie, bo ta zasada wyłaniania projektów do realizacji opiera się na dwóch krokach. W pierwszej kolejności wybierany jest ten projekt oczywiście z największą liczbą głosów w danej kategorii, czy to projekt lokalny dla danej dzielnicy, czy projekt ogólnomiejski. Natomiast dalej wybieramy te projekty zgodnie z liczbą zdobytych głosów, ale pod warunkiem, że ich koszt mieści się w pozostałej puli środków. I zdarza się, że jakieś zadanie z drugiego miejsca nie może być realizowane, bo trochę tych środków brakuje i wtedy szukamy, czy zadanie z trzeciego, czwartego, piątego miejsca mieszczą się w tej dostępnej puli środków, a tutaj te dodatkowe środki finansowe, jakie te trzy dzielnice za nagrodę za frekwencję otrzymają, może zdecydować, że właśnie jakiś konkretny projekt będzie dodatkowo realizowany kosztem tych mniejszych zadań w kolejnej edycji.
16: W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego swoje głosy oddało ponad 38 tysięcy katowiczanek i katowiczan. Przypomnę, zgłoszono 149 projektów. Było o budżecie obywatelskim, teraz Katowice i zielony budżet. Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
17: Przetargi są aktualnie ogłaszane i powoli też już otwierane, rozstrzygane. Tutaj przede wszystkim realizatorem tych inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców do zielonego budżetu miasta Katowice jest nasz katowicki Zakład Zieleni Miejskiej, który ma zaplanowanych łącznie w tym roku do przeprowadzenia aż 7 przetargów, 3 z nich już ogłoszone. Pierwszy z tych przetargów dotyczył chociażby realizacji takich inwestycji jak zazielenienia okolicy tramwaju, przystanku tramwajowego Dąb Kościół. Nowe rośliny miałyby się pojawić również w Śródmieściu pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Jordana, a przy ulicy Bielskiej pojawią się nowe kwiaty. Tutaj przetarg został już otwarty, wpłynęła jedna oferta na 125 tysięcy złotych, także czekamy tylko już na podpisanie tej umowy i przystąpienie przez firmę Państwo Łąka do realizacji tych zadań. Drugi przetarg, on został otwarty 24 września. Wpłynęły 3 oferty. Wszystkie mieszczą się w kwocie zaplanowanej na realizację kilku zadań. Ta kwota to 214 tysięcy złotych. A jeżeli chodzi o zadania, to chociażby zielone ławki w Szopienicach, posadzenie drzew w parku Budnioka, nowe drzewa przy ulicy Halera, które mają być takim miejscem schronienia i żerowania dla ptaków. 3 oferty wpłynęły, 214 tysięcy złotych budżet. Czekamy na wyniki prac komisji konkursowej, która wskaże najlepszą ofertę i to z firmą, która ją złożyła, będzie podpisywana umowa na realizację tego zadania. Trzeci przetarg ogłoszony, tutaj czekamy na oferty do 19 października. Największy z tych trzech, wartość zadań, które mają być w ramach niego zrealizowane, to prawie 356 tysięcy złotych. No tu już pokazujemy, jaka skala, jeżeli chodzi o zadania z zielonego budżetu, bo te 3 przetargi to prawie 700 tysięcy złotych, a więc widzimy, że niemałe koszty. Jeżeli chodzi o ten przetarg, ten trzeci, to tutaj rewitalizację zieleńców i skwerów w Śródmieściu, Parku Zadole czy Starej Ligocie, łąki kwietne w Załęskiej Hałdzie i Piotrowicach, nowe drzewa i krzewy w Załężu, na osiedlu Paderewskiego oraz Kostuchnie. No i tutaj taki ciekawy projekt właśnie na osiedlu Paderewskiego, a konkretnie w Dolinie Trzech Stawów, zadanie dotyczące obsadzenia 19 latarni, które zostały tam zamontowane kilka lat temu przy jednej z alejek, obsadzenia ich pnączami. To mają być po 3 sztuki fioletowego lub różowego powojnika, no i chcemy, żeby te rośliny pieły się po tych latarniach, dając kolejną płaszczyznę zieloną w tej jakże zielonej przestrzeni Doliny Trzech Stawów.
16: O zielonym budżecie w Katowicach mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
10: Zmieniamy temat.
14: Jesień zaczęła panoszyć się na dobre, więc potrzebne są otulające ciepłem akcesoria. Potrzebuje ich schronisko Psikot w Chorzowie, by ogrzać swoje zwierzaki, mówi kierownik Kamila Maciejczyk.
18: Tak, w tej chwili Psikot zamienia się w jesieniary. Jak najbardziej prosiliśmy o termoforki, żeby dogrzewać nasze kociaki. Legowiska, ciepłe kocyki i pluszowe budki dla kotów jak najbardziej są potrzebne. Mamy w schronisku w tej chwili nadal dużo kociąt. Kocięta mają problem z termoregulacją i dlatego podajemy im termoforki, żeby mogły się dogrzać.
14: W takim termoforku jest ciepła woda i to faktycznie działa? Kociaki mogą się ogrzać?
18: Jak najbardziej to działa. Przytulają się kociaki do tych termoforów. Te termofory często mają takie mięciutkie ubranka, więc koty czują się bardzo komfortowo. Jeżeli jest im za ciepło, mogą sobie odejść na bok.
14: Czy to jest skierowane głównie właśnie dla kotów, czy na przykład psy też z tego korzystają, jak to jest?
18: Jeżeli mamy czasem jakieś mniejsze psiaki, jakieś starsze, schorowane, to też zdarza nam się, że im dajemy do legowisk termoforki.
14: A jak dużo właśnie jest takich potrzebujących kotów tutaj w schronisku w Chorzowie?
18: W tej chwili mamy około 60 kotów, z czego mniej więcej połowa jest naszymi pacjentami specjalnej troski, więc te potrzeby są spore.
14: Co to znaczy, że to są pacjenci specjalnej troski? Jakie na przykład dolegliwości mają te koty, w których pomagają właśnie te termofory?
18: Często są to tak zwane kocie katary, czyli takie przeziębienia, wirusy kocie, gdzie te koty potrzebują odpoczynku, snu, ciepełka. Dużo mamy też kotów starszych, które gdzieś tam cierpią z powodu już stawów. Dla nich też takie wygrzewanie jest bardzo ważne.
14: Czy już jakieś pierwsze akcesoria tutaj dotarły do psikota?
18: Tak, dotarły. Odzew termoforkowy był całkiem spory, więc myślę, że na razie nam wystarczy. Natomiast dalej potrzebne są kocie budki, legowiska, jakieś kocyki mięciutkie. No i mamy też inne potrzeby, które są dosyć pilne. Jest to karma specjalistyczna. Cały czas mamy tutaj psich pacjentów na karmie gastro i hipoalergicznej oraz potrzebne nam są suplementy, ponieważ tych pacjentów w schronisku jest mnóstwo. W tej chwili zamieniliśmy się w małą klinikę.
14: Czy to jest właśnie teraz taki okres, zaczyna się jesień, no zaraz ona szybko minie, będzie zima. Czy to jest właśnie teraz ten taki najgorszy okres dla schroniska?
18: Mamy wrażenie, że w tym roku najgorszy okres trwa cały rok. Mamy naprawdę bardzo dużo pacjentów. Jesteśmy codziennie w różnych klinikach na terenie Śląska. Mamy u nas na miejscu weterynarzy, także te potrzeby takie typowo weterynaryjne, właśnie jak suplementy czy karmy specjalistyczne są pierwszorzędne.
14: Paulina Kozioł.
19: Zmieniamy temat.
20: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. W mieście ruszyły bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
21: Jako Stowarzyszenie Most wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, no, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
14: Magda Poddańczyk.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
22: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa jakby ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę problem był w około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to był taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
16: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
0: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30. No, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
16: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku, a teraz mikrofon na dłużej przekazuję Magdzie Poddańczyk.
20: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
21: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
20: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
21: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza. I zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
20: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
21: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika, nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia, nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
1: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
21: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach, też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia, czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu, ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
1: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
21: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie Mocy jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia Most, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy to wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności, dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
1: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
21: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie i chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat, czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
1: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
21: tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne,

0: ludziom do głów w 3 godziny.
1: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze. Po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
0: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
2: Materiał przygotowała dla nas Magda Poddańczyk.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Zaraz powiemy więcej, ale w magazynie zabiorę Was też do Zabrza i mówić będziemy o czytelnictwie, o programie dla najmłodszych i rodziców. A już teraz wyjeżdżamy na drogi w Rudzie Śląskiej. No właśnie, kierunek Rudza Śląska, Paulina Kozioł i ulica Westerplatte.
5: Zniszczony asfalt zostanie wymieniony. W Rudzie Śląskiej rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte. Remont drogi pochłonie ponad 2 700 000 zł. Część to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
6: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
5: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
7: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy 2 znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. Będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są 2 odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta w całości, także że będzie możliwy przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada, taki jest plan.
4: Prace mają potrwać do końca listopada, mówimy tutaj o ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej, a tymczasem zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
8: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna Zabrze. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie, w związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci. Natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo

0: bardzo ważne, ponieważ z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci, mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. A więc to jest wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie. Nie można mieć wszystkiego. A tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci, jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne. To już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania. Mówmy się od razu, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często, gęsto, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo te budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, wydaje się, najprostszą z możliwych rzeczy. Dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu Expressis Verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza. Mieszkańcy Rudy Śląskie mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
2: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już 2 etapy rewitalizacji dokonane, czyli centrum, lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Ruszamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko i idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować, tak żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda, wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A przed nami kolejny etap projektu ochrony bioróżnorodności w zabytkowym parku w Świerklańcu. Ścieżka, luneta i nowe domy dla zwierząt.
3: Nasza firma, nasze konsorcjum wygrało przetarg na realizację w parku ścieżki dydaktycznej, elementów małej architektury. Wszystko to wiąże się z projektem. Konsorcjum firm JKT Budowa, prezes zarządu Joanna Kozera-Turczyńska. Do końca czerwca przyszłego roku zamierzamy zrealizować tą inwestycję w Świerklańcu. Wejście tutaj z pracami, z robotami budowlanymi na wiosnę przyszłego roku, tuż po ustąpieniu przymrozków. Chcemy tu zaproponować wykonanie właśnie ścieżki dydaktycznej z nawierzchni mineralnej, elementów małej architektury, czyli opisów do tego, lunety, tablic informacyjnych, budek dla ptaków lęgowych, centralnej części parku tutaj przy mostku.
4: Tak, rozpoczynamy etap realizacji, a właściwie najpierw projektowanie do realizacji. Adrian Blądzik, zastępca wójta gminy Świerklaniec. Spisowaliśmy umowę odnośnie ścieżki dydaktycznej i całej okolicy tej ścieżki dydaktycznej wraz z małą architekturą. Miesiąc temu podpisaliśmy umowę na wykonanie czyszczenie rowów, potoków, małego stawu, fosy, czyli naprawdę dużo się będzie działo odnośnie bioróżnorodności w parku świerklanieckim. Pozyskaliśmy blisko 4,2 miliona złotych środków unijnych. unijnych. Cały projekt to blisko 5 milionów złotych, więc naprawdę bardzo duże środki zostaną zainwestowane w Parku Świerklańcu. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Nie tylko mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny, więc już dziś mogę Państwa zaprosić do parku w przyszłym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna.
1: Przypomnę, wszystko gotowe ma być w Świerklańcu do końca przyszłego roku. To wszystko w programie Dzisiaj. Edyta Czekaj.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Edyta, czekaj. Umowa podpisana. Droga rowerowa połączy Sząbierki z Łagiewnikami. W programie zajrzymy do Bytomia i to na dłużej. Będzie też o śląskim Kopciuszku. To zaczynamy od inwestycji.
12: Małgorzata Węgiel-Knok, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej drogi rowerowej. Nowa droga rowerowa wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frycza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Nowa droga rowerowa będzie miała 3 km i połączy Sząbierki ze Śródmieściem oraz Łagiewnikami. W ramach podpisanej umowy wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym, a także uzyska niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 600 000 zł, z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa.
11: Czekamy na drogę rowerową, która połączy w Bytomiu Sząbierki z Łagiewnikami, a teraz już trochę historii i historia Kopciuszka ze Śląska, ale nie tylko. Bytomski historyk Tomasz Sonecki.
13: Faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku, dlatego że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę, ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. Razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników. Chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół Bytomiu Bobrku, kościół Bytomiu Szombierkach. W Szombierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
10: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
13: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Szombierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Szombierkach. W Szombierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane. Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. W budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 22 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
10: Obok Korfantego?
13: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. W tym roku obchodzimy kolejną ważną rocznicę. Rocznicę zwycięstwa Polaków nad bolszewikami pod Warszawą. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
14: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. Ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. Tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę 1. Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek. Ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7. Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. W czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi. Po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. Rzeczpospolitej. Takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku, ale takim jakby najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji.
11: Opowiadał Tomasz Sanecki, historyk, a opowiadał o postaciach związanych ze Śląskiem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
15: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę, co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no, to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bączara były te przypadki badane, więc są to powiedzmy żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsimulator.pl. Mamy feedback, tutaj dr Bączar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
11: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Boczar. A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
16: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Remontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
17: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, w który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej. Że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była, pole, żeby się wykazać, było też spore. Więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który, bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już ten harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję, że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
18: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy te inicjatywy, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Po wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MK PZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i doprowadziliśmy do, odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takiej predyspozycji, koordynatorzy nie zbiorą się, to nie wykonujemy. To nie jest cykliczne wydarzenie. One w większości odbywa się co roku, ale odbywa się w różnych miastach w całej Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy my jak Gliwice. Już są plany na następny rok. W zeszłym roku zorganizowaliśmy wspólnie z oddziałami Wrocław oraz Opole, a jeszcze wcześniej organizowały takie miejscowości, takie miasta i oddziały jak Łódź czy Szczecin. To jest inicjatywa, żeby być szczegółowym, może tak. Działamy w ramach związku PZITB. PZITB ma swoje różne oddziały w całej Polsce. Tam są koła młodej kadry. My zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska. Ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką. Działamy, robimy w tym roku WorkCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry. Ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
11: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów. A na koniec jeszcze jeden materiał w naszym magazynie. Głos przekazuje Paulinie Kozioł.
19: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
20: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanista, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczny spacerowy i w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
19: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
20: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
19: Wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
20: Przede wszystkim myśmy już opracowali materiały konkursowe, podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śródmiejska. W związku związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby, no on nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej chłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad chłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację. My cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły nam także zostały poddane.
19: Paulina Kozioł.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: W październiku czeka nas spotkanie mistrzów w Teatrze Rozbark, bo przed nami 20. Memoriał Leszka Błażeńskiego. Chorzów sprząta wraki. Edyta Czekaj, zapraszam. Tym razem zaczynamy od sportu. 10 i 11 października Teatr Rozbark w Bytomiu będzie gospodarzem 20. Międzynarodowego Bokserskiego Memoriału imienia Leszka Błażeńskiego. Do Bytomia przyjadą zawodnicy z całej Polski, ale też zawodnicy z Ukrainy, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii. Ten jubileuszowy turniej będzie także okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. A teraz już moje spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, synem mistrza, Leszkiem Błażeńskim.
1: Memoriał Leszka Błażeńskiego już lada dzień, można powiedzieć, i z tej okazji spotykamy się z synem naszego mistrza, Leszkiem Błażeńskim, który też jest dziennikarzem sportowym i organizatorem, pomysłodawcą tego wydarzenia. Leszku, to wydarzenie wpisało się już w kalendarz imprez sportowych i co roku jest większe zainteresowanie, wszyscy już kojarzą tą imprezę, ale zacznijmy jak zwykle od tematu twojego taty. Wielki mistrz, zawsze trzeba tą postać przypominać, bo jest niedoścignionym mistrzem tak naprawdę.
21: Trzeba tutaj słowa użyć niestety niedoścignionym, bo wiemy doskonale, że jeśli chodzi o polski boks olimpijski, Julka Szeremeta zdobyła medal, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła w Paryżu, ale jeśli chodzi o mężczyzn, no to ostatni medal olimpijski męski w boksie w 1992 roku w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik, a mój tata zdobył dwa takie medale, czyli naprawdę jeśli patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to ogromne osiągnięcie. Był brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku w Monachium i w 1976 roku w Montrealu. Poza tym był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy oraz wygrywał też Mistrzostwa Polski i wiele bardzo prestiżowych międzynarodowych turniejów. Między innymi zdobył złotą rękawicę w Stanach Zjednoczonych, czyli no w miejscu, gdzie walczą i walczyli najlepsi pięściarze świata.
1: Warto przypominać się postać, no i będzie taka okazja, bo podczas memoriału to nie tylko walki bokserskie się odbywają, ale też spotkania, rozmowy, wspomnienia, była też promocja twojej książki, fantastycznie zaproszeni goście. No myślę, że to jest coś więcej niż tylko gala sportu.
21: Zdecydowanie właśnie to nie tylko turniej, który poświęcony jest pięściarstwu, ale wiadomo, że ten memoriał mojego taty ma na celu kilka bardzo bardzo ważnych rzeczy. Upamiętnienie mojego taty, przypomnienie tych sukcesów, wspomnienia, ale również to, żeby ci młodzi zawodnicy, bo wystartują juniorzy i kadeci, mieli możliwość rywalizacji na dobrym poziomie, w dobrym otoczeniu, bo znowu odbędzie się memoriał w Teatrze Rosbark. Pięknym, kameralnym, naprawdę wyjątkowym miejscu i jak już organizowaliśmy w różnych miejscach w Bytomiu memoriał, ale to miejsce jest szczególne i uczestnicy sami mówią, że czują się wyśmienicie właśnie w Teatrze Rosbark, gdzie kiedyś w przeszłości była cechownia kopalniana i też odbywały się walki. To też takie nawiązanie do historii, czyli tak próbujemy to wszystko łączyć, żeby to w jakiś sposób było właśnie połączone, czyli tutaj wspomnienia, teraźniejszość i przyszłość, bo chodzi o tych młodych zawodników, którzy będą mogli walczyć z dobrymi zawodnikami z zagranicy.
10: Scena zamienia się w ring, dosłownie, bo ten ring jest tam budowany na tej scenie.
21: Tak, tak jak to się śmiejemy, będą grzmoty w teatrze, czyli tak jak te słynne Rumble in the Jungle, a tu mamy Rumble in the Theater, czyli grzmoty w teatrze. I tak, na scenie będzie ring, jak tutaj w tym przypadku znowu w Teatrze Rosbark.
10: Jak wyglądał ten pierwszy, pamiętasz jeszcze?
21: Tak, pamiętam. Był w szkole podstawowej w Suchej Górze, to były początki. Pamiętam, że tutaj między innymi pomysłodawcą, inicjatorem tego turnieju był obecnie urzędujący prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który wtedy pracował przy sporcie i wtedy właśnie on był jedną z osób, które wpadły na ten pomysł, żeby upamiętnić mojego tatę i żeby był taki turniej. Wiadomo, że te początki były takie, że w szkole podstawowej był ring, jeszcze tych zawodników nie było zbyt wielu, głównie to było środowisko tutaj śląskie, no i potem coraz bardziej się rozwijał, aż trafiliśmy do hali na Skarpie, która jest naprawdę dużym, nowoczesnym ośrodkiem. W międzyczasie było w Teatrze Rosbark, później znowu w hali na Skarpie, teraz znowu w Teatrze Rosbark. No i wszystko rosło to w siłę i mam bardzo wiele wspomnień z tymi memoriałami. Wiadomo, że na każdym byłem. To jest ciekawe, że też taką tradycją stało się, że podczas memoriału tańczy też moja córka na ringu, która umie pięknie tańczyć i ona też w ten sposób upamiętnia swojego dziadka. I też teraz też wystąpi. Na szczęście nie poszła w boks, bo mimo wszystko nie chciałbym, żeby moja córka boksowała. I właśnie to jest teraz kolejna taka tradycja i takie bardzo ważne wydarzenie dla mnie, dla mojej rodziny.
10: No, ale jest lekkoatletką, jest biegaczką.
21: Tak, Ania jest zawodniczką AKS-u Chorzów. Wygrywała też w międzynarodowych meetingach, startowała w Mistrzostwach Polski, wygrała między innymi finał B w Mistrzostwach Polski. Ona głównie biega na 100 metrów i 200 metrów, jest sprinterką, kocha też sport, jak my wszyscy w rodzinie i bardzo mnie to cieszy, że rozwija się, bo wiadomo, że sport daje bardzo wiele. Poza osiąganiem różnych wyników, ludzie naprawdę dzięki sportowi mogą się dalej rozwijać, mogą w przyszłości pokonywać inne jakieś różne rzeczy, które przytrafiają im się w życiu, są bardziej zahartowani i mają nawet dzięki sportowi bardziej budują swój charakter.
10: Pozdrawiamy Anię. Mówiłeś też o tej pierwszej edycji memoriału. Powiedz mi, a taka, która szczególnie utkwiła ci w pamięci, nie wiem, może coś się wydarzyło, może była też bliska osoba poza twoją rodziną, jakiś wielki mistrz, który przyjechał. Mhm.
21: Tak naprawdę nie mogę wybrać w tej chwili jednej edycji, bo było bardzo wiele tych edycji, bardzo wiele ciekawych. Nie ma takiej jednej szczególnej. Memoriał Leszka Błażeńskiego. Kiedyś musiałbym zrobić takie podsumowanie, jakie kraje u nas brały udział, bo naprawdę mogę powiedzieć, że cały świat, dlatego że zespoły z Europy, ale były też ale na przykład w zespołach europejskich było dużo pięściarzy różnych z krajów arabskich i do teraz tak jest, czy też z krajów afrykańskich, czyli dlatego mówię, że z całego świata i naprawdę mógłbym wymieniać, jakie drużyny u nas były, jakie się pojawiły od Kosowa do zawodników tureckich, przez Austrię, Ukrainę. Co roku mamy też bardzo dobrych zawodników z Ukrainy.
10: Duże przedsięwzięcie, ja się domyślam, że kiedy kończy się dana edycja, no to za parę miesięcy, czy tam kilkanaście tygodni później, no myślisz o kolejnej.
21: Tak, tak, tak jest i no, głównie na początku to myślimy o dacie, bo tutaj ta data też jest dosyć ważna, ona jest tak ruchoma.
10: Jak Śląsk stoi boksem?
21: No jeśli chodzi o Śląsk, ciągle tutaj w jakiś sposób Śląsk próbuje się odbudować, no bo jednak jak są Mistrzostwa Polski, to za mało tych medali zdobywają śląscy pięściarze. To już nie są te czasy, co kiedyś wiadomo były, gdzie naprawdę Śląsk zdobywał mnóstwo medali, bardzo dobrze się spisywał. Ja mam nadzieję, że ten Śląsk pójdzie do przodu, że rozwinie się bardziej, będzie więcej tych medali, zarówno w kategoriach juniorskich, młodzieżowych, seniorskich. No, mamy ku temu warunki, mimo że dużo różnych chłopaków się garnie do boksu, ale wiadomo, że potem po tej selekcji, żeby tak rywalizować, startować, to zostaje już grupka.
10: A na razie zapraszamy na memoriał Leszka Błażyńskiego.
21: Zapraszam.
10: Memoriał Leszka Błażyńskiego organizowany w Bytomiu od 2006 roku. Do spotkania z jego synem, również Leszkiem Błażyńskim, będziemy wracać i wtedy też zdradzimy, kto uświetni to jubileuszowe sportowe wydarzenie. A teraz już Chorzów i sprzątanie. Paulina Kozioł.
19: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
2: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
19: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
2: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
19: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
2: Strażnicy patrujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
19: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
2: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
19: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
2: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnym konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania tego pojazdu jest niemożliwe z uwagi na to, że ściśle musimy się trzymać tutaj przepisów prawa.
19: Takie wraki przy ulicach, one nie wyglądają dobrze, psują tą estetykę miasta. A jak jeszcze mogą one wpływać właśnie na bezpieczeństwo mieszkańców? No bo może na przykład, nie wiem, się coś zapalić w takim samochodzie.
2: To oczywiście, jeżeli ten samochód jest otwarty, mogą się tam bawić dzieci, czyli może stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla tych dzieci, jak i również dla innych uczestników, ponieważ no jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
19: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
2: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź jest tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, niż tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
11: Tyle z Chorzowa. Jeszcze w tej części magazynu Katowice ruszyła odbudowa spalonego targowiska na miejscu

0: półtora miesiąca z miasta zniknęło już kilka billboardów, a kolejne są w trakcie usuwania.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: A teraz już o prawie kosmicznym sprzęcie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, którym mogą pochwalić się tamtejsi pracownicy działu archeologii.
2: Ewelina Imiołczyk, archeolog Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
3: Pani archeolog, jesteśmy no właśnie w pracowni archeologicznej w jednym z pomieszczeń, a tu widzę taki bardzo nowoczesny sprzęt. No tak trochę mi się gryzie z tą archeologią.
2: No tak, współczesna archeologia wymaga od nas tego, żebyśmy używali nowoczesnych sprzętów, żebyśmy się cały czas doszkalali i doposażali. I taki sprzęt udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymać. Jest to przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, w skrócie XRF, i on służy nam właściwie niezbędny zarówno przy badaniach tych zabytków, które ostatnio pozyskaliśmy w trakcie badań przy Świętym Wojciechu, jak i tych zabytków, które już mamy w magazynie, a które wymagają zabiegów konserwacyjnych, bo dzięki temu przyrządowi jesteśmy w stanie sprawdzić, z jakich pierwiastków, z jakiego materiału został dany zabytek wykonany i jakich zabiegów konserwatorskich będzie on wymagał od nas w przyszłości.
3: To urządzenie wygląda, jakby tak komuś miałabym opisać, to bym powiedziała, że taka suszarka policyjna, mówiąc kolokwialnie.
2: No dokładnie tak wygląda. Ta suszarka policyjna właśnie służy do tego, aby strzelać tymi, jeśli tak można powiedzieć, tymi promieniami w dany zabytek. Ona pokazuje nam właśnie, z jakich materiałów został ten dany zabytek wykonany. I właśnie dzięki już takim pierwszym pracom nad tymi zabytkami ze Świętego Wojciecha wiemy, że mamy bardzo duży zbiór numizmatów wykonanych na przykład ze srebra, a także dwa piękne okucia księgi średniowiecznej, które mają bardzo duży dodatek cynku, czyli były mosiądzowane. No i te zabytki myślę, że są unikatem i unikatowe właśnie u nas, ponieważ być może pochodziły z terenu Niemiec, zostały tutaj przywiezione z ciekawą na pewno zawartością, z jakąś starą księgą.
3: Gdybyście nie mieli tego sprzętu, no właśnie, to jak poradzilibyście sobie z całym tym opisem tych znalezionych tam rzeczy?
2: Musielibyśmy korzystać z usług innych placówek muzealnych bądź innych pracowni konserwatorskich, aby takie badania i analizy móc wykonać. Natomiast teraz mamy ten komfort, że możemy to wykonywać tutaj na miejscu, w naszej pracowni, w każdej chwili, kiedy chcemy. Ten sprzęt służy również pracowni konserwacji dzieł sztuki, więc myślę, że to w takiej kooperatywie będziemy tutaj współpracować dalej.
3: Urządzenie no, na zewnątrz wygląda na pozór na bardzo proste. Rozumiem, że cały mechanizm znajduje się tam w środku.
2: Dokładnie tak. Cały mechanizm znajduje się w środku. Ten sprzęt jest o tyle wyjątkowy dla nas, ponieważ możemy go zarówno używać tutaj w pracowni konserwacji, jak i korzystać z niego na zewnątrz, ponieważ jest on przenośny, możemy go brać ze sobą na badania archeologiczne i na miejscu wykonywać te pierwsze wstępne analizy zabytków, które odkopujemy. Natomiast tutaj wkładamy zabytek do tego statywu i on jest analizowany właśnie przez to urządzenie, które wysyła te promienie.
3: Te dane się gdzieś tam zapisują?
2: Tak, do tego jest podłączony komputer, który przetwarza dane pozyskane właśnie z tego urządzenia i przetwarza je, pokazując nam to w słupkach czy w wykresach, na których mamy te ilościowe odpowiedniki tych pierwiastków.
3: Teraz tak w praktyce pokażmy, jak to działa. Co my tam wkładamy?
2: Teraz wkładamy monetę z badań przy Świętym Wojciechu w Bytomiu. Tutaj musimy teraz załączyć program, który będzie badał to, ten zabytek.
4: Włączamy spektroskop, przytrzymując. Uruchamiamy program.
2: To jest program do badań starożytnych metali.
4: Specjalna kalibracja.
3: Tutaj czuwa nam nad wszystkim
4: Małgorzata Kapczyńska, dział archeologii, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. Chwilkę trzeba poczekać. Jak ja zabytek już mam poddać konserwacji, muszę najpierw go spokojnie przeanalizować, z jakich materiałów on jest wykonany, z jakich pierwiastków. Że jeżeli na przykład są zabytki pokryte, są posrebrzane, czy inkrustacje są zrobione ze złota, czy srebra, czy z cyny, muszę najpierw sprawdzić, żeby nie uszkodzić, dobierając złą metodę konserwacji. Trzeba dobrać dobrą metodę konserwacji do danego zabytku, do danego materiału, z jakiego jest wykonany zabytek. Uruchamiamy program. Logujemy. Tu należy pociągnąć taki tu jakby spust i puścić. I już mamy przygotowany spektrometr do zrobienia testu. Używamy tutaj aplikacji starożytnych stopów miedzi. Możemy sobie włączyć kamerę, żeby widzieć, w którym miejscu dokładnie będzie wykonany pomiar. Tutaj widać. I włączamy.
3: Światełka nam tutaj błyskają, że proces jest w toku.
4: Tak, że proces jest w toku i już nam się tu pokazuje.

0: pokazuje w tabeli, jakie pierwiastki są zawarte w tej monecie. Uwidocznione jest srebro, miedź i zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, ile procent. Jest to analiza jakościowa i ilościowa. I tutaj widać srebro, miedź, cynę, troszkę ołowiu i zawartość srebra jest tutaj 29,4% i miedzi 64%. I w tym momencie też wiemy, dlaczego, skąd się biorą w monecie srebrnej te naloty z tlenków miedzi zielone. One są w postaci takiej właśnie tlenków miedzi zielone. I
1: to jeszcze raz powiedzmy, skąd macie ten sprzęt i jaka kwota?
2: Zakup zrealizowany został w ramach dofinansowania z programu rządowego wspierania działań muzealnych ze środków funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość dofinansowania wyniosła 192 530 zł, natomiast całość projektu, w ramach którego został zakupiony ten nowy sprzęt, to 241 793 zł.
1: Niewątpliwie zakupiony przez Muzeum Górnośląskie sprzęt rzuca nowe światło na średniowieczną historię Bytomia. My jeszcze trochę pogrzebiemy w historii, ale nie tak odległej. Teraz spotkanie z historykiem Dariuszem Pietruchą i udajemy się do Gliwic, gdzie poznamy historię pewnej radiostacji.
3: Mówiąc o radiostacji gliwickiej i o jej znaczeniu w tamtych czasach, trzeba sobie po pierwsze uzmysłowić, jakim ważnym rodzajem przekazu informacji w tamtych czasach było radio. Znać też fakt, że Niemcy bez wątpienia w skali Europy były pionierem, jeżeli chodzi o rozgłośnie, radiostacje, nadające stacje radiowe, bo w 1923 roku w Berlinie uruchomiono pierwszą stację i oni dostali wtedy, powstała taka specjalna komisja europejska, która przyznawała pasma, na których nadawano. Niemcy dostali ich najwięcej, czyli mieli sporo do wykorzystania i już dwa lata później, w 1925 roku tych stacji funkcjonowało na terenie Niemiec 18 radiostacji nadających program radiowy, więc naprawdę to powstało w ogromnym tempie. Ja myślę, że radio do dzisiaj nie zmieniło swojego charakteru, czyli to już od początku były jakieś audycje o charakterze publicystycznym, poruszano różne problemy polityczne, społeczne, to było przerywane muzyką, bardzo często już nagrywaną w studiach radiowych, jakimiś audycjami, jakimiś powieściami w odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Właściwie radio tak samo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Natomiast Niemcy chyba pierwsi docenili potężną wartość propagandową radia, chociaż na początku nie było prosto, bo radio było drogim luksusem. Na początku, w tych latach 20., bo sam abonament, chyba 2 marki miesięcznie płacono, a wtedy robotnik zarabiał około 120 marek, więc to było dość sporo. Drogie były odbiorniki radiowe, no ale człowiek sobie zawsze poradzi i wymyślono w Niemczech, zresztą w Gliwicach też je produkowano, tanie odbiorniki radiowe, które składano samemu w domu. Na zasadzie zrób to sam. Adam Słodowy by nam się przydał w tym momencie. I no takie składane samodzielnie było o wiele tańsze, więc ludzi po prostu było na to stać. No i w 25 roku, w związku z tym, że ta radiostacja działająca we Wrocławiu, ona nie miała tak dobrego zasięgu, że obejmowała cały obszar Górnego Śląska, postanowiono, że musi zostać wybudowana również radiostacja na terenie Górnego Śląska. Początkowo przewidywano, że ona będzie tylko transmitować jak gdyby program nadawany z Wrocławia. Początkowo nie myślano, że ona będzie tworzyć własne programy, własny program radiowy. Później to zmodyfikowano. No i teraz było pytanie, gdzie? Chciało Zabrze, chciał Bytom, chciały Gliwice, bo to był prestiż. Ale Wrocław wskazał najpierw Pyskowice, a później zmodyfikowano to na Gliwice. W 25 roku wybudowano przepiękny, ponoć najnowocześniejszy wtedy budynek taki radiowo-nadawczy w Gliwicach. Ale to nie jest ten, o który zapewne pani chodzi. Nie ten z prowokacji gliwickiej. Wybudowano 2 potężne wieże, bodajże chyba około 70 metrów wysokości, 70 paru. Między nimi rozpięto antenę. Ta stacja bardzo szybko zaczęła uzyskiwać samodzielność, to znaczy stworzono w tym budynku własne studia radiowe, no i nagrywano własne programy. Początkowo to wystarczało, ale latach 20. radio robi nie tylko w Niemczech, w całej Europie niesamowitą karierę. Kiedy już do władzy w Niemczech doszło NSDAP, no a tutaj wiadomo, ministrem propagandy III Rzeszy był Józef Goebbels, który doskonale rozumiał rolę radia, a co więcej, był wręcz takim wizjonerem, jak jeszcze można to wykorzystać. On bardzo mocno naciskał na rozwój tej całej sieci radiowej, no bo to była po prostu tuba NSDAP, za pomocą której najprościej można było dotrzeć do każdego obywatela w Niemczech. Na czym Goebbelsowi bardzo zależało? Okazało się, że ta stacja, no, którą wybudowano w Gliwicach, ona jest troszeczkę za słaba, tym bardziej, że w 1927 roku po polskiej stronie, w Katowicach, w Brynowie, Polacy postawili własną stację i to o tak silnym nadajniku, że po prostu przykrywał jak gdyby ten nadajnik niemiecki. Zagłuszał go w pewnym sensie. Postanowiono wybudować nową stację w Gliwicach, która właśnie mogłaby sprostać tej polskiej. Najpierw Niemcy próbowali tam protestować, nawet w Genewie gdzieś tam myślano o złożeniu jakichś protestów na stronę polską. Polacy obiecali jak gdyby zmniejszyć siłę tego swojego nadajnika, czego nigdy nie zrobili zresztą. No więc Niemcy już w tych czasach brunatnych szykowali się do zmiany i w 1935 roku został wybudowany ten budynek, o którym mówimy. Chwilę potem wyposażony w potężną wieżę, którą podziwiać możemy do dnia dzisiejszego, która w pewnym sensie stała się symbolem Gliwic, no bo to jest potężna budowla, 111 metrów wysokości. Co ciekawe, w całości wykonana z drewna, bo ona z daleka tak nie wygląda. Wygląda na wieżę stalową, natomiast jest zrobiona z takiego specjalnie impregnowanego drzewa modrzewiowego. Wszystkie wkręty są z mosiądzu. Lepiej może tego nie mówić, bo różnie to może być. 16 tysięcy śrub, ponad 16 tysięcy mosiężnych śrub. No i też antena zwisająca z góry i dopiero ta stacja była w stanie sprostać wymaganiom już z lat 30. Z tym, że ten budynek, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o prowokacji gliwickiej, ten budynek nowo wybudowany, on nie miał w środku żadnego studia nagraniowego. On po prostu, jak gdyby tylko jego zadanie było przesyłanie tego silnego sygnału. Natomiast ten stary budynek, z niego zdemontowano te wszystkie urządzenia nadawcze, bo one już nie były potrzebne. Zresztą do Gdańska pojechały te z Gliwic, do wolnego miasta Gdańsk wtedy. Natomiast pozostawiono jedynie studia radiowe, więc tak naprawdę w Gliwicach funkcjonowały dwa budynki. Jeden, w którym nagrywano audycje i to jest ten pierwszy budynek z lat 20. i drugi budynek, którego zadaniem było tylko nadawanie tego sygnału. One były połączone podziemnym kablem, więc przesyłano ten sygnał błyskawicznie, no ale mówiąc najprościej, Niemcy w 1939 roku uderzyli nie na ten, co trzeba. Tak to wyglądało.
1: A o tym wszystkim opowiadał Dariusz Pietrucha, historyk. No to jeszcze sprawdzimy, co w Bytomiu.
4: Małgorzata Węgiel, wnukrzecznik Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na realizację budowy centrum przesiadkowego, które powstanie w Bytomiu Stroszku. Inwestycja warta blisko 7 400 000 zł jest możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskaliśmy ze środków unijnych. Centrum przesiadkowe w Bytomiu Stroszku zlokalizowane będzie przy ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego, torowiska tramwajowego oraz tantli autobusowych. W sąsiedztwie przystanku kolejowego Bytom-Stroszek powstaną m.in. niewielki obiekt przeznaczony na budynek socjalny dla kierowców i toaletę. Przystanki tramwajowe zostaną zadaszone wiatami przystankowymi, dla rowerzystów powstaną wiaty rowerowe oraz stojaki. Powstaną tutaj także miejsca postojowe typu Kiss & Ride. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i przebuduje również skrzyżowanie wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie Centrum Przesiadkowego i ulicy Strzelców Bytomskich. Realizacja inwestycji potrwa 2 lata, z czego pierwsze 13 miesięcy wykonawca będzie miał na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym i uzyskanie prawomocnych decyzji.
1: O tym wszystkim mówiła Małgorzata Węgiel, wnuk, rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Bytomiu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
8: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce. No i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest. No, no i może być pięknie. A będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking This Is LA Oaks w Melo na początek. Za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka siema.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

All of My Love w Melu Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ręka w górę? No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: Kaszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Multi korzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Meloradiu. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Ford to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

World Away, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Vicky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
8: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
13: Praca,
12: szkoła,
13: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
13: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
13: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
13: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
13: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. No a skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Never Go Away, Sybil w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością. A to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych

0: Promocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Halo, kto mówi?
4: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
3: Dofinansowanie?
4: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
3: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
4: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
3: Gdzie się zapisać?
4: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
3: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała. Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
2: Po reklamie.

bryska i obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od wschodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Laurent Don, Stromae. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przy ceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix. Róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: dawką kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
2: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. Podejmij wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię.
0: Bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to... ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, co może nie
0: być,
1: wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Melo Radia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

Watif, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj, nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami, Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
11: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy papryka czerwona, kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Back home.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Wszyscy już w sali po wczorajszym melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką. Na co przydałoby wam się siano? No bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste. No ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio, to 27 minut po 15. A to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
19: Praca,
18: szkoła,
19: korki.
18: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
19: Od rana dużo pozytywnej energii.
18: I jeszcze fajniejszą muzę.
19: Świeże trendy prosto z sieci.
18: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
19: Od poniedziałku do piątku.
18: Już od 6:30.
19: Podkręcamy tempo.
18: Waldek Darłak.
19: Marcin Sikora.
18: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
13: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalni, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już nagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimady i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
18: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: 17 zagramy
1: Fire, Fire. No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Last Boy w Melo Radio jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak, jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy? A już o

0: FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl. Halo, kto mówi?
6: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
5: Dofinansowanie?
6: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
5: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
6: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
5: Gdzie się zapisać?
6: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
5: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
20: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
20: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ci kawę.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melotach. Podkręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
15: Multi korzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce i nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak po krótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies w Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy...

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

jak do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Man Zelmer Low. No jednym słowem, najlepszych numerów nie zabraknie.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
11: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
11: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
11: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
11: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy Ci kawę. Autopromocja. Meloradio Śląsk na

0: Felix i Annie Wise i Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobie Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy.

0: Eno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

do nas na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłoście się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB, Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
8: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover, Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years and Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Radia Śląsk.
1: W Gliwicach podpisali akt erekcyjny Parku Zielonej Energii, a prezydent Zabrza podsumowuje swoje rządy. Edyta Czekaj, od razu zaczynamy magazyn od Gliwic. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz miasta, branży energetycznej, świata nauki i biznesu, ale też wykonawcy i partnerzy inwestycji oraz pracownicy PEC-u Gliwice.
2: Frankowski Dariusz, jestem prezesem spółki Mostostal Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które jest liderem konsorcjum, które wykonuje kocioł wielopaliwowy. W skład konsorcjum oprócz gliwickiej przemysłówki wchodzi firma Oszac Power oraz Pruim Gliwice. Zadanie jest trudne, ponieważ jest skomplikowane, natomiast nie nazbyt trudne i nie nazbyt skomplikowane jak na kompetencje konsorcjum, które stworzyliśmy w celu jego realizacji. W Gliwicach realizowana jest myśl. Jest nowa myśl podejścia do ciepła systemowego z użyciem nowych rozwiązań, nowych technologii, nie tylko jednego obszaru, ale połączenie w system, który to system na końcu ma działać w taki sposób, żeby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie. Najtrudniejsze są te zadania, których nie jesteśmy świadomi. Niestety sytuacja geopolityczna ma wpływ również na taki projekt. To, co dzieje się z cenami paliw, być może z dostępnością niektórych materiałów, może mieć wpływ na realizację tego zadania. Natomiast jesteśmy profesjonalni w branży i staramy się z wyprzedzeniem takie zagrożenia widzieć, diagnozować i przed nimi się zabezpieczyć. Mamy tego świadomość, jesteśmy dumni z tego, że bierzemy udział w transformacji energetycznej. Czujemy to pewne obciążenie, które na nas spoczywa, ale też jesteśmy motywowani tym, że realizujemy to trochę dla siebie. Jesteśmy firmą ze Śląska, jesteśmy lokalni, robimy to dla swoich pracowników, dla swoich rodzin. To czasami nie pomaga, bo jest to dodatkowa odpowiedzialność, ale zdecydowanie nas to motywuje.
3: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, Krzysztof Szalin. To się tak naprawdę zaczęło już w ubiegłym roku, w okolicach września, te 12-13 miesięcy temu. Dzisiaj było to symboliczny czas, dzień, który dla gliwiczan pokazuje jasno. 30% zaawansowania jest za nami. Materializuje się to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat. I proces transformacji to jest rzeczywistość, która ma dać nam potencjał, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, a w finale niższe rachunki za ciepło. I to chcieliśmy dzisiaj raz, że uświetnić i pokazać gościom, ale również naszym odbiorcom ciepła systemowego i nie tylko. Będzie spalana frakcja odpadów, które nie nadają się do recyklingu absolutnie, a które są w tej chwili dużym problemem dla samorządów, nie tylko gliwickim, ponieważ deponowanie na składowiskach będzie już bardzo mocno ograniczane. Trzeba szukać rozwiązań, a z tej frakcji będzie niestety trochę więcej, ponieważ cały proces recyklingu nie może być w nieskończoność realizowany. Ten udział 65% to jest ten dach i trzeba wyjść naprzeciw. To jest jeden z tych elementów. Myśmy, budując Park Zielonej Energii, który w tej chwili jeszcze przez te 2 lata będzie budowany, postawiliśmy na lokalność, zdecydowanie na lokalność, czyli paliwa lokalne, nieuzależnienie od paliw kopalnych oraz na słońce, które świeci w każdym kraju, w Polsce również, na słońce. Czyli jest to konglomerat, hybryda różnych technik, technologii wytwórczych prądu, czyli energii elektrycznej, jak również ciepła. I na tych 4,5 hektarach zgromadziliśmy najlepsze technologie, które są w tej chwili dostępne. Ten konglomerat ma nam dać efektywność energetyczną i niższe ceny za ciepło w przyszłości. Postawiliśmy na produkcję ciepła ze słońca, a nie produkcję energii elektrycznej ze słońca. Bardziej efektywniejszy sposób, bardziej nie tyle może przyjazny dla środowiska, ale przede wszystkim efektywność i możliwość produkcji ciepła ze słońca, z czego żyjemy tak naprawdę, dała nam potencjał na to, aby na tych niespełna 4 hektarach to wybudować raz z magazynem ciepła. Ja jestem daleki od tego, aby mówić o innowacjach. Innowacja to jest coś nowego, coś, co nie można wyczytać w książkach. To jest bardziej konglomerat wybranych technologii pasujących do tego lokalnego rynku ciepła i tak poukładanych, aby osiągać maksymalne wydajności, maksymalną efektywność energetyczną. Więc zabieramy z tego rynku technologicznego, z technicznego to, co najlepsze, komponujemy w jedne 4-4,5 hektara i produkujemy z tego ciepło energetyczne w najwyższych parametrach, jak tylko jest możliwe i na ile pozwala dzisiejsza technika, technologia. W skali roku to są potężne oszczędności, które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na koloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z parku zielonej energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel i na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego przede wszystkim było ich stać na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy już zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać Gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane

0: według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić park zielonej energii dla Gliwiczan. Krzysztof Szaliński, prezes zarządu przedsiębiorstwa Energetyka. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na...

0: na wysypisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to co dla nas jest ważne, to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła, a przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne ludzkie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. My chcemy być przekonani, że Gliwicanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
1: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już zapowiadane Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
2: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić. I oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i z sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze. Myślę, atmosfera współpracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest

0: Miejskie składowisko odpadów komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, takie największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycję do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci, nie powinien on być wyczuwalny poza terenami tych zakładów, no, w tym terminie, także już za maksymalnie półtora roku powinniśmy o tym problemie zaczynać zapominać.
1: O sukcesach i porażkach mówił prezydent Zabrza Kamil Żubikowski.
2: A tymczasem w Rudzie Śląskiej ruszył remont ulicy Obrońców Westerplatte. Marek Wójcik, wojewoda śląski.
3: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie miliona złotych do zadania polegającego na remoncie drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do Rządowego Programu Rozwoju Dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
4: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów. Jeśli chodzi o remontowanie ważnych dróg, tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta, pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melora.
1: Zapraszamy na wystawę do budynku Muzeum przy Korfantego w Bytomiu, bo przypomnę, że główny gmach Muzeum Górnośląskiego jest ciągle w remoncie.
6: Magdalena Pospieszowska, dział edukacji Muzeum Górnośląskiego.
7: Tym razem nie o legendach, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
6: Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy. Upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone. Po prostu.
1: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
6: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic, część osób była aresztowana, bardzo duża grupa osób wylądowała w Zwąszyniu. I właśnie w Zwąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zwąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło, dostał się do niejakiego von Rata, do którego po prostu strzelił. Von Rat po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach. Przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona. Mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
7: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
6: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dziś.
2: Wystawa do obejrzenia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz głos przekazuje Bacie Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej ZUS w województwie śląskim.
5: Zmieniamy temat.
8: Magda Mleczko, ze mną jest Agnieszka Skrzelowska z Instytucji Filmowej Silesia Film. Na początek mamy dla Was newsa, moi drodzy, bo otóż poznaliśmy wyniki plebiscytu na śląską lokację filmową, czyli które miejsce na Śląsku ma szansę stać się niebawem planem filmowym.
9: Tak, dokładnie. Okazało się właśnie, jakie miejsce zostanie śląską lokacją filmową 2026. I cóż, z dumą muszę przyznać, że tych miejsc, które zgłaszają się do tego plebiscytu, jest z roku na rok coraz więcej. Zainteresowanie jest naprawdę duże. I w tym roku do plebiscytu zgłoszono w sumie 28 lokacji z 20 miast i gmin. Bo przypomnę, to jest tak właśnie, że po prostu jest taki moment, kiedy gospodarze tych różnych miejsc mogą te lokacje zgłaszać. Potem kolejny etap jest taki, że zbiera się grono ekspertów, 4-osobowe. W tym roku w tym gronie mieliśmy m.in. scenografa i dekoratora wnętrz z takich filmów jak na przykład Simona Kossak albo Dolina Bogów, panią Agatę Adamus oraz pana Macieja Orlicza, który jest kierownikiem do spraw lokacji. Pracował m.in. przy takich filmach jak Kleks i wynalazek Filipa Golarza, czy też Ołowiane dzieci, plus jeszcze 2 osoby z grona instytucji filmowej Silesia Film. I to grono potem wybiera 5 finałowych lokacji i do 18 września mogli Państwo głosować na jedną z tych wybranych lokacji przez specjalną do tego celu stworzoną platformę. Przypomnę, że te finałowe lokacje to była Aleja Wojciecha Kurfantego w Gliwicach, to był Zameczek Myśliwski w Promnicach, to był Pałac Szona w Sosnowcu, rzeka Ruda w Rybniku oraz oddział centrów demontażowych w Rudzie Śląskiej. I cóż, wybrali Państwo.
8: Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy się zgadza.
9: Mała podpowiedź, wybrali Państwo w tym miejscu, w tym roku takie miejsce bardziej postindustrialne, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła Ruda Śląska i oddział centrów demontażowych właśnie tam, który uzyskał w sumie 33,8% z całości oddanych głosów. Na drugim miejscu była Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach. to naprawdę muszę powiedzieć, że te dwie lokacje szły łeb w łeb, ponieważ przypomnę, Ruda Śląska to 33,8, a Gliwice to 33,5%, czyli naprawdę walka była bardzo zajadła do samego końca. Następnie był zameczek myśliwski w Promnicach. To był twój typ. Tak myślałam. No mój też.
8: No zwłaszcza, że jest po remoncie i teraz taki ładny i w ogóle będzie go można sobie zwiedzać. No
9: będzie częścią, będzie częścią
8: Pszczyńskiego zamku. Bo
9: tak. Potem mamy rzekę Rudę w Rybniku i Pałac Szona w Sosnowcu na miejscu ostatnim. Tak, więc mamy wybraną kolejną lokację filmową. Przypomnę, że teraz to miejsce my będziemy starali się promować w różny sposób. To znaczy, po pierwsze w naszych kinach będzie puszczany spot, który będzie właśnie prezentował tą lokację. Po drugie oczywiście podczas różnych rozmów kuluarowych, a wiadomo, że wszystko właśnie często rozgrywa się, pewne decyzje zapadają właśnie podczas takich rozmów, będziemy też to miejsce oczywiście szczerze polecać, bo wiemy dobrze, że właśnie centrum to fajne miejsce postindustrialne, będące wcześniej częścią...
8: No właśnie, przypomnij, powiedz jeszcze raz nazwę tego miejsca, które wygrało i co tam wcześniej było, jak to było, wiesz, też motywowane tym, że ono się nadaje na taką lokację, co tam ujęło mieszkańców?
9: Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej to jest część terenu związanego bardzo mocno z historią kopalni KWK Halemba, Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię prawie 3,8 hektara, obejmuje przeogromne hale przemysłowe i poza tym warsztaty, magazyny i też wielkie place składowe z suwnicami. To było kiedyś takie miejsce, gdzie jakby starano się odzyskać stare różne pofabryczne, pokopalniane maszyny. I cóż, no po prostu jakby dużo bardzo realizuje się takich filmów w Polsce, które dotyczą nie tylko historii Polski, ale też w ogóle różnych jakichś faktów dziejących się na całym świecie, gdzie po prostu są potrzebne takie przestrzenie poprzemysłowe. No chociażby film Ołowiane dzieci, on nie w całości przecież powstał tam, gdzie ta historia naprawdę się wydarzyła, tylko też w innych lokacjach. Takich historii powstaje dużo, takie historie są bardzo lubiane, no i dlatego też jest popyt na takie miejsca. A ponieważ to miejsce jest naprawdę przeogromne i naprawdę świetnie zachowane i nawet momentami wyglądające istnie kosmicznie, to naprawdę zarówno grono ekspertów wcześniej wybrało to miejsce do tej finałowej piątki, a potem też państwo stwierdzili, że warto takim miejscem pochwalić się na całym świecie.
8: Tutaj stawiamy kropkę, bo oto galopem, moi drodzy, zbliża się Ars Independent w Katowicach, czyli multimedialny i popkulturowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo połączony z konkursem o statuetkę Czarnego Konia. No i znamy szczegóły tego festiwalu, bo to już od 2 października.
9: Tak, to już dokładnie od piątku. Mhm. Strasznie to szybko przeleciało. Jeszcze bardzo. Naprawdę niedawno. Galopem. Jeszcze niedawno przecież gadaliśmy o ostatnim Marsie, a my jeszcze niedawno zaczynaliśmy pierwsze spotkanie dotyczące tegorocznej edycji festiwalu i na przykład podjęliśmy decyzję, że w tym roku festiwal będzie trwał dłużej, bo nie 7, a 10 dni. To jest taka pierwsza wiadomość. Festiwal potrwa od 2 do 11 października. No więc dopiero co podjęliśmy takie pierwsze decyzje, a już proszę bardzo, festiwal po prostu, no już właściwie stajemy na tym starcie praktycznie. Mhm. Już zaczynamy galopować. 10 dni to jest pierwsza informacja, 2.11 to druga informacja, 2.11.10. Festiwal, tak jak w roku ubiegłym, głównie w kinie Światowic, ale też pewna ilość wydarzeń odbywać się będzie w Kinoteatrze Rialto, w drzwiach zwanych Koniem oraz w Piątym Domu, gdzie zagoszczą gry wideo, bo tak jak powiedziałaś, Festiwal Ars Independent to filmy, teledyski, animacje i też gry wideo. I cóż, tak jak powiedziałam, gro tych rzeczy będzie działo się w kinie Światowic, ale Kinoteatr Rialto również i w do Kinoteatr Rialto to zaprosimy na otwarcie festiwalu w piątek 2 października o godzinie 19. Podczas otwarcia będą mogli państwo zobaczyć nowy polski film reżysera debiutującego Filipa Bojarskiego. Film pod tytułem Czarna Godzina. Film, który opowiada o dwóch zakochanych sobie nauczycielkach, które zaczynają mieć pewne problemy lokalowe i cała ta historia rozwiązania tych problemów i prób znalezienia sobie nowego lokum, żeby tylko nie sprowadzić się z powrotem do rodziców, to naprawdę świetna historia, która wręcz momentami zahacza o musical. Mhm. I też tutaj chcę powiedzieć, że proszę przygotować się, że podczas tego wydarzenia, poza filmem, czekać będzie państwa również pewna muzyczna niespodzianka, tematycznie związana zresztą z tą tematyką filmu, więc będzie film, ale też coś jeszcze. Tak więc rozpoczynamy w Kinoteatrze Rialto, natomiast potem oczywiście już większość wydarzeń będzie działa się w Światowidzie. I tutaj też zaprosimy państwa na wszystkie filmy konkursowe i chciałam powiedzieć na początku, początku o filmach z konkursu, gdzie walczyć będziemy o czarnego konia filmu. Filmów w tym konkursie znalazło się 6 i oczywiście konkurs, jak co roku, jest bardzo mocno różnorodny. W tym konkursie znalazły się takie filmy jak na przykład film świetnie grający z formą, nawiązujący trochę do filmu sprzed chyba już kilkudziesięciu lat, filmu Larsa von Triera Dogville. Będzie to film pod tytułem Bezdomny. Film będzie opowiadał o pewnym mężczyźnie, który po kilkunastu latach wraca do małej miejscowości. Jednak mieszkańcy nie do końca wierzą, że jest on tą postacią, za którą się on podaje. No i zobaczymy, co z tym zrobią. Kolejny film to film, który już zdobył dosyć dużą popularność na festiwalach, między innymi na letnim festiwalu Kino Nowe Horyzonty. Mam tutaj na myśli film Gradiva, film włoski, film, który w sposób chyba jeszcze bardziej wnikliwy niż chociażby słynny serial Euforia stara się rozgryźć to, co tkwi w głowach nastolatków. Opowiada on o grupie nastolatków, która rusza na wycieczkę do Neapolu. No i tutaj jakby zaczyna się dziać. Tutaj dzieją się te wszystkie... Tutaj zaczynamy poznawać tą plątaninę emocji pomiędzy dzieciakami, zdrad, pierwszych miłości. No naprawdę krytycy twierdzą, że jest to film, gdzie młodej zresztą debiutującej reżyserce udało się świetnie rozgryźć psychikę nastolatków. Kolejny film to znowu zupełnie inny temat, ponieważ przedstawiam Państwu film pod tytułem Mata Punki. To jest film, którego głównym bohaterem jest młody punk, który po wybiciu pewnego magicznego, tajemniczego trunku zyskuje nagle nadprzyrodzone moce i staje się super bohaterem. I wtedy zaczynają naprawdę dzieć się rzeczy punkowe i zupełnie szalone. Tak więc to jest kolejna propozycja. Natomiast dwa ostatnie filmy, czyli film Reduta i film Po śnieniu, to już naprawdę filmy, gdzie trochę będziemy obniżać tempo. To będą takie bardziej filmy slow. Jeden film to film duńsko-finlandzki, a drugi to film armeńsko-meksykański. No naprawdę konkurs, myślę sobie, że jawi nam się bardzo różnorodnie, ale oczywiście te konkursy to nie wszystko, bo oprócz tego, jak co roku, zapraszamy Państwa na retrospektywę jednego twórcy i w tym roku będzie to nie kto inny, ale reżyser pochodzący z Holandii, ale potem w sumie realizujący się głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli Paul Verhoeven, reżyser, który jak nikt inny od lat miesza kino dużych przemyśleń z kinem bardzo mocno popularnym. Przypomnę, to jest ten reżyser, który też przed kilkudziesięcioma laty zrobił film Showgirls, film opowiadający o pewnej dziewczynie, która staje się tancerką erotyczną. Film, który przed laty był okrzyknięty jako totalnie największy kicz, jaki w ogóle powstał w historii kina, ale teraz znowu po latach stał się dziełem kultowym, jest odczytywany na nowo i naprawdę zyskuje już drugie, jak nie trzecie życie.
8: Agnieszka Strzelowska, Instytucja Filmowa Silesia Film.
2: A ja tylko przypomnę, że Magda Mleczko zabrała nas w świat filmu. Dziękuję. Edyta Czekaj. Na dziś to wszystko.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Edyta Czekaj. Przebudowa Alei Mickiewicza w Gliwicach dobiega końca, a przestrzeń zostanie oddana do użytku mieszkańców. To na początek tego spotkania, a potem świat kultury na dłużej zabierze nas Magda Mleczko. Zaczynamy od wspomnianych Gliwic i przenosimy się na Aleję Mickiewicza.
10: Barbara Szumilak, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. Jesienią przestrzeń zostanie w pełni oddana do użytku mieszkańców. Tej przebudowy mieszkańcy z pewnością oczekiwali. Jest to miejsce, które chętnie jest odwiedzane przez Gliwicz, gdzie lubimy spacerować, odpoczywać, ale też oczywiście są tam trakty piesze, którymi po prostu przemieszczamy się do pracy, do szkoły, czy też na inne nasze zajęcia. Prace prowadzone były z zachowaniem na pewno wszelkiej staranności, też z ostrożnością ze względu na rosnące tam ważne dla miasta drzewa. Prace budowlane zostały już zakończone, pozostał jeszcze montaż tylko części elementów małej architektury. Po ich zakończeniu będzie można przystąpić do wszystkich koniecznych odbiorów. Przebudowa tej 720-metrowej alei rozpoczęła się jeszcze w kwietniu 2025 roku. W pierwszym etapie prace prowadzone były na odcinku od ulicy Zawiszy Czarnego do ulicy Sobieskiego. Aleja została odnowiona, pokryta trwałą betonową kostką i klimatycznie doświetlona parkowymi latarniami. Prace prowadzono, tak jak wstępnie powiedziałam, z wielką troską o zabytkowe drzewa. Z tego się bardzo cieszymy, bo to jest, myślę, wartość dla każdego z nas bezdyskusyjna. Kolejny etap odbywał się na odcinku już tego ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Sobieskiego do Małej. Stamtąd również zniknęła wieloletnia zniszczona nawierzchnia asfaltowa, ustępując miejsca grafitowej kostce betonowej. Zamontowano też nowe latarnie. Teraz trwa ustawianie ławek. Będzie ich więcej niż było wcześniej. Są one takie bardzo wygodne. Myślę, że każdy, kto lubi to miejsce, kto często je odwiedza, będzie zadowolony z tego kierunku, w którym te wszystkie prace finiszujące już zmierzały.
2: Tyle o Alei Mickiewicza w Gliwicach, a już teraz Magda Mleczko i oczywiście Wielki Świat Kultury. Magdo?
8: Muzyka, słowo i inspirujące spotkania. Tak w największym skrócie opisać można startujący 8 października w Chorzowie i Mikołowie Festiwal Jazz i Literatura. Tegoroczna 12. już edycja ponownie zaprasza do słuchania, czytania i rozmowy, ale przede wszystkim do odkrywania historii, których nie da się zamknąć w jednej kategorii. Pomysłodawca tego festiwalu Marzena Anioł i Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury.
11: We wrześniu byłem.
8: 6 wydarzeń, które różne językami opowiadają o współczesnym świecie, czasem poprzez dźwięk, czasem słowo, a czasem jedno i drugie. Tak będzie wyglądał ten festiwal. Słuchajcie, zaczniemy od Chorzowa czy od Mikołowa?
12: No może od Chorzowa, bo w Chorzowie zaczynamy. Poza tym Chorzów jest naszą główną siedzibą festiwalu od lat, także to jest matecznik.
8: Miejsce?
12: Chorzowskie Centrum Kultury, 8 października o godzinie 19. Zapraszamy Państwa na koncert zespołu Omasta. Zespołu, który łączy ze sobą jazz, hip-hop i kulturę uliczną. Zespół, który jest absolutnym objawieniem jazzowej sceny. Naprawdę dopiero rok temu wydali swoją pierwszą płytę i ona absolutnie oszołomiła i publiczność, i krytyków. Natomiast już w tym roku szykują kolejną płytę. Na koncercie w Chorzowie będą Państwo mogli posłuchać, jak sam mówi zresztą zespół, po raz ostatni tych utworów z pierwszej płyty, ale jednocześnie na pewno nie zabraknie utworów z nowej płyty. Także zapraszam fanów Omasty, ale też tych, którzy są ciekawi takiego młodego polskiego jazzu, który potrafi połączyć tradycję i nowoczesność.
8: Ale fajnie też się nazwali, bo tylko chyba na Śląsku wiemy, co to jest Omasta. Znaczy tak się o niej mówi, Omasta, bo tak, to się robi
12: ale
8: w różnych...
12: Krakowie jest tak,
8: tak
12: samo,
8: też jest Omasta, że omaszczamy tak. Czymś, coś, jedzenie.
12: Ja też myślałam, że to jest z gwary śląskiej, czy z języka śląskiego, jak bardziej uważam, ale podobno jest to również z krakowskiego.
11: Ja czekam na śląski zespół jazzowy, który będzie się nazywał Bajlaka. To ja na to czekam, ale tak powiedziała właśnie Marzena, że Chorzów jest stolicą jazzu i literatury już 12 raz, ale drugi w tym roku, bo wprowadziliśmy też taką formułę before, czyli na wiosnę mamy tą, te części takie zapowiadające tą
12: takie
11: drugą
12: preludium.
11: Część jesienną, a teraz na jesień, można powiedzieć, obrodziło, bo ostatnimi czasy właśnie staramy się, żeby te zespoły, które się pojawiają na jazz i literaturze, były z tego też, tej nowej fali, można powiedzieć, tego młodego jazzu. W zeszłym roku była Siema Ziemia.
12: A na Biforze Quantum Trio?
11: Dokładnie, Quantum Trio na Biforze. Też niesamowity koncert, to trzeba przyznać. No i teraz Omasta, ja jestem wielkim fanem, także nie umiem się doczekać sam tego koncertu. No patrząc też po sprzedaży biletów, no to mają też gdzieś siłę przebicia. No i przede wszystkim to nie jest dość taki, nawet jak na ten młody jazz, to nie jest aż to tak zamknięte w jakieś nawet ramy alternatywy. To jest tak alternatywne, że już chyba bardziej się nie da, bo tam mamy praktycznie wszystko. Tam jest i nawiązania do R&B, i do hip-hopu przede wszystkim. No sama płyta się nazywa Jazz Report from the Hood, nie? No a hood to jest to takie sąsiedztwo, można
12: dzielnia.
11: Powiedzieć, które ziemia, dzielnia, ziomkowie i tak dalej, więc to jest bardzo taki nowojorski, taki gangsterski styl prowadzenia poetyki jazzowej w sobie. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj z Marzenką się bardzo dobrze dogadujemy. No i to, że tak naprawdę od 2 lat udało się ten festiwal uratować. Pan prezydent Szymon Michałek jest bardzo lubi ten festiwal i tak naprawdę to była chyba jedna z pierwszych decyzji, o tym już mówiłem w zeszłym roku, jedna z pierwszych decyzji to było uratowanie festiwalu Jazz i Literatura w 2024 roku. I wtedy wystąpił tribute to Chet Baker, pamiętam, to wydarzenie. rodzinie. No i od tego czasu kontynuujemy. No jest standardowo patronat honorowy prezydenta Chorzowa. No i bardzo dużo współorganizatorów całego festiwalu, no bo nie tylko Chorzowskie Centrum Kultury, ale też Starochorzowski Dom Kultury i Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu, a myślę, że tu Marzenka bardziej będzie tą pałeczkę prowadzić dzisiaj.
8: To oddajemy ci, Marzena, tą pałeczkę w tej sztafecie.
13: Tak, ja tutaj się w pełni zgadzam z Maćkiem. Dzięki temu, że mamy wsparcie, możemy działać płynnie, a to jest bardzo ważne, jak ja myślę, każdy organizator tego typu imprez wie, bez takiej przewidywalności finansowej, no ciężko jest cokolwiek planować. Także tutaj wielkie dzięki dla miasta Chorzów za to, że po prostu nas wspiera.
8: A propos tribute, bo powiedziałeś o tym, co było w zeszłym roku, to w tym roku...
11: Nie, to było 2 lata temu.
8: Dwa lata temu, tak? To w tym roku tribute to Coltrane, też w Chorzowie.
13: Ten rok, 2026, no to jest rok Coltrane'a, z tego względu, że mija 100 lat od urodzin mistrza saksofonu. Zapraszamy w związku z tym na winylowy wieczór, który odbędzie się w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu, która obecnie się mieści w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. I tam spotkamy się 13 października na spotkaniu, które poprowadzi Adam Lempa, który przybliży nam postać mistrza saksofonu Johna Coltrane'a. Będziemy mogli posłuchać jego muzyki z tych nośników, które się najbardziej do tego nadają, czyli właśnie z czarnych winylowych płyt.
8: Które wracają do łask, o czym świadczył miniony w Chorzowie Winyl Fest. Tak podzieliliśmy sobie tą naszą rozmowę, że najpierw opowiemy o tym Państwu, co będzie się działo podczas festiwalu Jazz i Literatura w Chorzowie, a potem zajrzymy do Mikołowa. Więc jeśli chodzi o Chorzów, to jeszcze takie bardzo intymne wydanie muzyczne będzie 22 października, bo festiwal w ogóle do 19 listopada, a 22 października?
13: 22 października na kameralny koncert zapraszamy. Będzie to recital fortepianowy Michała Ciesielskiego, który szerzej publiczności może być też znany jako lider zespołu Confusion Project. Michał Ciesielski maluje swoimi dźwiękami pejzaże, tak bym powiedziała. Mhm. Łączy jazz z muzyką klasyczną, z muzyką filmową, z elementami folkloru. Też serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. Tak jak powiedziałaś, to będzie 22 października, też o 19, tylko tym razem w Starochorzowskim Domu Kultury. Ale też wspomnę, bo nie wiem, czy nam to umknęło, czy to jest celowy zabieg, że mamy również 20 października jeszcze jedno wydarzenie w Chorzowie i to będzie spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim.
11: Z informacji zakulisowych wiem, że wielką fanką jest Marda właśnie Filipa Łobodzińskiego.
8: No przecież rozmawialiśmy przed wejściem do studia o filmie, w jakim filmie występował Duduś?
13: Tak.
8: No proszę.
13: Muszę od razu powiedzieć, że Filip Łobodziński, co wynika z jego autobiografii, nie do końca lubi, jeśli się go identyfikuje właśnie jako tego aktora dziecięcego, bo to było tak dawno, no, ale jakby nie było, stawiam na tą Tolka Banana, czy Podróż za jeden uśmiech i Duduś.
8: No przecież to była kultowa postać w kultowym dziś filmie, przepraszam. Więc nie wymarzę tego ze swojej
13: historii. Ja też pamiętam. Myślę, że część z Państwa skusi się na to spotkanie właśnie dlatego, że kojarzy Filipa Łobodzińskiego z tych filmowych ról. Między innymi też wspaniały epizod w filmie Poszukiwany. Rozwydrzonego nastolatka tam grał.
8: Dokładnie.
11: To jaka jest zawartość jazzu w jazzie w Chorzowie, nie?
8: On się przebierał tam za kosmonautę z szafy wysoko tak.
13: W książce opisywał, jakie były perypetie tutaj z samym kostiumem, który był cały spinany jakimiś szpilkami i on musiał w tym jakoś funkcjonować.
8: Ja myślę, że na pewno Państwo go będą o to pytali. No, tak.
11: Spotkanie poprowadzi Adam Lempa,
13: tak,
11: prawda?
13: Spotkanie poprowadzi też Adam Lempa, który, tak jak wspominaliśmy wcześniej, będzie prowadził spotkanie winylowe, które jest poświęcone Johnowi Coltrane'owi, a Filip Łobodziński, no oprócz tego, że kojarzy się części z Państwa, czy nam się kojarzy jako aktor dziecięcy, jest też fantastycznym tłumaczem. Mhm. I to akurat w tym wypadku, o którym wspomniałam, tu chodzi o książki z angielskiego, książki o Coltrane'ie, natomiast jest też tłumaczem z hiszpańskiego, z włoskiego, z portugalskiego, z francuskiego, z katalońskiego i z ladino.
8: Tak teraz mi przyszło na myśl, że nawet będąc takim niegrzecznym dzieciakiem, można w życiu wyrosnąć na kogoś.
11: I wtedy jeszcze tłumaczyć piosenki Boba Dylana.
13: Dokładnie. Poza tym też ma swoje zespoły, zespół reprezentacyjny, czy właśnie Dylan.pl. To też jest ta część, która łączy i słowo, i muzykę.
8: Moi drodzy, jeśli macie takie krnąbrne dzieci i wydaje wam się, że są nieznośne, nie martwcie się, one w przyszłości sięgną gwiazd.
11: Koniecznie trzeba chyba pojawić się w Olsztyńskim Centrum Kultury.
13: 20 października.
11: Dokładnie. Bilety są naprawdę w bardzo przystępnych cenach, właśnie też z racji tego, że Chorzów jest stolicą jazz literatury i wspieramy ten festiwal z całego serca, finansowo również, więc te bilety są naprawdę w przystępnych cenach. Ja nie będę ich teraz przytaczał, ale czy na Omastę, czy na Filipa Łobodzińskiego
8: Państwo
11: są naprawdę...
8: Państwo sobie wejdą na stronę i sobie sprawdzą i wszystko będą wiedzieli.
13: Poszukać na www.jazzliteratura.com, tam wszystko Państwo znajdą.
11: Lub na stronie Chorzowskiego Centrum Kultury.
8: Skoro zamknęliśmy teraz temat tego, co się będzie działo podczas festiwalu w Chorzowie słowem i inspirującymi spotkaniami, to proponuję, żebyśmy właśnie od słowa i tych spotkań zaczęli temat Mikołowa, dobrze?
13: Wydarzenia w Mikołowie, drodzy Państwo, to dwa wydarzenia. Oba wydarzenia odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie i oba wydarzenia są współorganizowane z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie. Pierwsze z wydarzeń nawiązuje jakby troszeczkę do Biforu i jest jakby tutaj przedłużeniem troszeczkę Biforu. Mariusz Szczygieł, jego one-man show, Kultura Czeska, Moja Laska Nebeska, po olbrzymim sukcesie, który był w Chorzowie, gdzie mieliśmy wyprzedaną całą salę Chorzowskiego Centrum Kultury, postanowiliśmy powtórzyć te wydarzenie i Mariusz Szczygieł zgodził się przyjąć jeszcze raz nasze zaproszenie i wystąpi w Mikołowie 25 października
8: w Miejskiej Bibliotece
13: Publicznej. Tylko tym razem o godzinie 16. To jest jedyne wydarzenie, które zaczyna się zdecydowanie wcześniej niż pozostałe. O godzinie 16 w Mikołowskiej Bibliotece Publicznej będzie okazja dla tych szczęśliwców, którzy kupili bilety, bo tych biletów z tego co wiem chyba już w ogóle nie ma. Będzie okazja jeszcze raz tutaj, czy po raz pierwszy posłuchać tego fenomenalnego show, który Mariusz Szczygieł robi, opowiadając o kulturze czeskiej, o ich zwyczajach, o ich humorze w swój bardzo elegancki sposób.
8: To co, wracamy do Chorzowa? Kiedy?
13: Nie, jeszcze jedno wydarzenie.
11: Jeszcze jedno jest wypowie, też będę na obrońce, bo później Tomek do mnie zadzwoni i mi powie, Macie, nie pozwoliłeś Marzence powiedzieć o Mikołowie.
8: Marzenko, mów.
13: I jeszcze jedno wydarzenie, które mamy właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, to jest koncert, znowu taki kameralny koncert portugalskiego pieśniarza, gitarzysty, wokalisty, kompozytora, który nazywa się João de Souza. Jest to człowiek, który wspaniale operuje swoim głosem. Oczywiście śpiewa głównie po portugalsku, ale zaraz tego, że od 20 lat mieszka w Polsce, więc zna też język polski. Dwie piosenki na pewno zdarzą się po polsku w tym, ale co mnie najbardziej zauroczyło, to to, że potrafi śpiewać w zasadzie szeptem, a jest to przecudnie słyszalne. Także zapraszamy też na tą taką ucztę pomiędzy fado a współczesną piosenką autorską.
8: Marzena Anioł, pomysłodawca festiwalu i Maciek Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Bardzo Wam dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: No i stało się faktem. Katowiczanie zdecydowali. 149 projektów zgłoszonych w tym roku do budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych w wyniku tegorocznego głosowania mieszkańców. I od tego zaczniemy. Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach.
15: Aż 149 projektów zostało wybranych do realizacji w kolejnych latach. Zdecydowana większość w 2027 roku. Natomiast 8 zadań wybranych ma nadany status dwuletni, a więc one będą realizowane w latach 2027-2028. To są zadania infrastrukturalne, które ze względu na swój bardziej skomplikowany charakter po prostu muszą być realizowane trochę dłużej. 149 z 213 projektów, które były poddane pod głosowanie. Tych 213 projektów zostało oszacowanych na ponad 31 milionów złotych. Natomiast wartość zadań wybranych do realizacji to prawie 18 milionów złotych. Ponad 600 tysięcy złotych więcej niż w roku ubiegłym. Zdecydowało o tym ponad 38 tysięcy katowiczanek i katowiczan, bo tyle osób wzięło udział w tegorocznej edycji. Głosować można było między 10 a 23 września. Można też było głosować za pomocą, czy ze wsparciem urzędnika w takich stacjonarnych punktach do głosowania. Z tej możliwości skorzystało 77 osób. Zdecydowana większość, a więc no ponad 38 tysięcy osób samodzielnie poprzez stronę internetową bo.katowice.eu zagłosowało w tegorocznej edycji. Ta frekwencja to prawie 15%, a więc porównywalny wynik do tego, jaki mieliśmy w ostatnich latach. Cieszymy się, bo to też potwierdzenie, że cały czas ta frekwencja, jeżeli chodzi o Katowice, jest jedną z wyższych w porównaniu do miast wojewódzkich, które w naszym kraju również prowadzą budżet obywatelski. Najaktywniejszą grupą wiekową u nas w Katowicach byli 42-latkowie. W głosowaniu wzięło udział ponad 1000 takich osób. No i z takich ciekawostek można jeszcze przytoczyć, że dwóch najstarszych uczestników miało ukończone 101 lat, a więc to pokazuje, że wiek nie ma żadnego znaczenia i również te starsze osoby, ale i te najmłodsze mogą aktywnie wpływać na to, jak zmieniają się Katowice. Zaobserwowaliśmy, tak jak w latach poprzednich, że najwięcej tych osób biorących udział w głosowaniu było pierwszego i ostatniego dnia głosowania. 10 września zagłosowało prawie 4900 osób, 23 września, a więc w ostatnim dniu ponad 6500, no a więc to pokazuje, że no, część osób wyczekuje tego głosowania, możliwości oddania głosów na wybrane przez siebie zadania, no a część osób zwleka tym do samego końca. Co nie zmienia faktu, że każda z tych osób oddała głosy właśnie w ramach budżetu obywatelskiego, za co serdecznie dziękujemy, i przyczyniła się do tego, aby wskazać, jakie zadania będą realizowane w kolejnym roku. No i wśród tych zadań, chociażby ogólnomiejskich, mamy takich zadań 11 wybranych. Zdecydowanym zwycięzcą okazało się projekt Katowice wolne od cierpienia, kastrakcja, sterylizacja, czipowanie oraz szczepienia i odrobaczanie zwierząt wolno żyjących i właścicielskich. Wartość tego projektu to 650 tysięcy złotych. I to zadanie otrzymało aż 14 695 głosów, a więc widzimy ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców. Wśród innych zadań ogólnomiejskich wybranych do realizacji to chociażby Arena Katowice, stwórzmy strefę codziennego relaksu dla całych rodzin przy naszej Gieksie, Szlak Rawy, Zielona Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna, Krokusowa Łąka w parku imienia Tadeusza Kościuszki, część trzecia na skwerze katowickich seniorów, przedszkolak w teatrze, czy też Ręce Kultury, projekt twórczej aktywności 60+. To pokazuje, że mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o te zadania, już nawet tutaj tylko ogólnomiejskie, jeżeli chodzi o ich charakter, wybrane do realizacji, bo są zadania inwestycyjne, jak chociażby ta strefa codziennego relaksu przy Arenie Katowice, ale są też zadania miękkie, a więc możliwość uczestniczenia przedszkolaków w zajęciach teatralnych, w spektaklach teatralnych. Mamy zazielenienia, a więc takie projekty, które przede wszystkim kim są zgłaszane do zielonego budżetu, ale w budżecie obywatelskim ich nie wykluczamy. I tu świetnym przykładem są chociażby ta ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Rawie, czy też Krokusowa Łąka w parku imienia Tadeusza Kościuszki. W tym roku do rozdysponowania było około 20 milionów złotych. Oczywiście 3 miliony na zadania ogólnomiejskie, pozostałe środki podzielone na poszczególne dzielnice. Natomiast to, co nas cieszy, to to, że będziemy mogli przyznać też nagrodę za frekwencję. Środki niewykorzystane z tegorocznej edycji wrócą do dzielnic, ale pomniejszone o 10%. I z tych 10% zbiera się właśnie nagroda za frekwencję dla tych trzech dzielnic, gdzie mieszkańcy byli najaktywniejsi. To przekłada się na realne środki. Już czwarty rok z rzędu najwyższą frekwencję wśród dzielnic zanotowaliśmy w Murckach. W tym roku to było ponad 32%. No i to przełoży się na to, że w przyszłym roku do Murckach trafi dodatkowo ponad 90 tysięcy złotych. No a więc już jakieś konkretne jedno zadanie będzie można dodatkowo zrealizować właśnie dzięki temu, że w tym roku mieszkańcy wykręcili najlepszą frekwencję ze wszystkich dzielnic. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o tą frekwencję, 26% mieliśmy w Podlesiu i do Podlesia trafi blisko 80 tysięcy złotych dodatkowo do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Trzecie miejsce to Tysiąclecie z 22% frekwencji, co przełoży się na ponad 44 tysiące złotych. złotych. Kwoty, patrząc na to, że mówimy o budżecie obywatelskim mierzonym w milionach złotych, może nie wydają się duże, ale rzeczywiście przy potem ustalaniu list rankingowych te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych może mieć bardzo duże znaczenie, bo ta zasada wyłaniania projektów do realizacji opiera się na dwóch krokach. W pierwszej kolejności wybierany jest ten projekt oczywiście z największą liczbą głosów w danej kategorii, czy to projekt lokalny dla danej dzielnicy, czy projekt ogólnomiejski. Natomiast dalej wybieramy te projekty zgodnie z liczbą zdobytych głosów, ale pod warunkiem, że ich koszt mieści się w pozostałej puli środków. I zdarza się, że jakieś zadanie z drugiego miejsca nie może być realizowane, bo trochę tych środków brakuje i wtedy szukamy, czy zadanie z trzeciego, czwartego, piątego miejsca mieszczą się w tej dostępnej puli środków, a tutaj te dodatkowe środki finansowe, jakie te trzy dzielnice za nagrodę za frekwencję otrzymają, może zdecydować, że właśnie jakiś konkretny projekt będzie dodatkowo realizowany kosztem tych mniejszych zadań w kolejnej.
14: W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego swoje głosy oddało ponad 38 tysięcy katowiczanek i katowiczan. Przypomnę, zgłoszono 149 projektów. Było o budżecie obywatelskim, teraz Katowice i zielony budżet. Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
15: Przetargi

0: przystanku tramwajowego Dąb Kościół. Nowe rośliny miałyby się pojawić również w Śródmieściu, pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Jordana, a przy ulicy Bielskiej pojawią się nowe kwiaty. Tutaj przetarg został już otwarty, wpłynęła jedna oferta na 125 tysięcy złotych, także czekamy tylko już na podpisanie tej umowy i przystąpienie przez firmę Państwo Łąka do realizacji tych zadań. Drugi przetarg, on został otwarty 24 września. Wpłynęły trzy oferty. Wszystkie mieszczą się w kwocie zaplanowanej na realizację kilku zadań. Ta kwota to 214 tysięcy złotych. A jeżeli chodzi o zadania, to chociażby zielone ławki w Szopienicach, posadzenie drzew w parku Budnioka, nowe drzewa przy ulicy Halera, które mają być takim miejscem schronienia i żerowania dla ptaków. Trzy oferty wpłynęły, 214 tysięcy złotych budżet. Czekamy na wyniki prac komisji konkursowej, która wskaże najlepszą ofertę i to z firmą, która ją złożyła, będzie podpisywana umowa na realizację tego zadania. Trzeci przetarg ogłoszony, tutaj czekamy na oferty do 19 października. Największy z tych trzech, wartość zadań, które mają być w ramach niego zrealizowane, to prawie 356 tysięcy złotych. No tu już pokazujemy, jaka skala, jeżeli chodzi o zadania z zielonego budżetu, bo te trzy przetargi to prawie 700 tysięcy złotych, a więc widzimy, że niemałe koszty. Jeżeli chodzi o ten przetarg, ten trzeci, to tutaj rewitalizację zieleńców i skwerów w Śródmieściu, Parku Zadole czy Starej Ligocie, łąki kwietne w Załęskiej Hałdzie i Piotrowicach, nowe drzewa i krzewy w Załężu, na osiedlu Paderewskiego oraz Kostuchnie. No i tutaj taki ciekawy projekt właśnie na osiedlu Paderewskiego, a konkretnie w Dolinie Trzech Stawów, zadanie dotyczące obsadzenia 19 latarni, które zostały tam zamontowane kilka lat temu przy jednej z alejek, obsadzenia ich pnączami. To mają być po trzy sztuki fioletowego lub różowego powojnika, no i chcemy, żeby te rośliny pieły się po tych latarniach, dając kolejną płaszczyznę zieloną w tej jakże zielonej przestrzeni Doliny Trzech Stawów.
1: O zielonym budżecie w Katowicach mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
2: Zmieniamy temat.
3: Jesień zaczęła panoszyć się na dobre, więc potrzebne są otulające ciepłem akcesoria. Potrzebuje ich schronisko Psikot w Chorzowie, by ogrzać swoje zwierzaki, mówi kierownik Kamila Maciejczyk.
4: Tak, w tej chwili Psikot zamienia się w jesieniary. Jak najbardziej prosiliśmy o termoforki, żeby dogrzewać nasze kociaki. Legowiska, ciepłe kocyki i pluszowe budki dla kotów jak najbardziej są potrzebne. Mamy w schronisku w tej chwili nadal dużo kociąt. Kocięta mają problem z termoregulacją i dlatego podajemy im termoforki, żeby mogły się dogrzać.
3: W takim termoforku jest ciepła woda i to faktycznie działa? Kociaki mogą się ogrzać?
4: Jak najbardziej to działa. Przytulają się kociaki do tych termoforów. Te termofory często mają takie mięciutkie ubranka, więc koty czują się bardzo komfortowo. Jeżeli jest im za ciepło, mogą sobie odejść na bok.
3: Czy to jest skierowane głównie właśnie dla kotów, czy na przykład psy też z tego korzystają? Jak to jest?
4: Jeżeli mamy czasem jakieś mniejsze psiaki, jakieś starsze, schorowane, to też zdarza nam się, że im dajemy do legowisk termoforki.
3: A jak dużo właśnie jest takich potrzebujących kotów tutaj w schronisku w Chorzowie?
4: W tej chwili mamy około 60 kotów, z czego mniej więcej połowa jest naszymi pacjentami specjalnej troski, więc te potrzeby są spore.
3: Co to znaczy, że to są pacjenci specjalnej troski? Jakie na przykład dolegliwości mają te koty, w których pomagają właśnie te termofory?
4: Często są to tak zwane kocie katary, czyli takie przeziębienia, wirusy kocie, gdzie te koty potrzebują odpoczynku, snu, ciepełka. Dużo mamy też kotów starszych, które gdzieś tam cierpią z powodu już stawów. Dla nich też takie wygrzewanie jest bardzo ważne.
3: Czy już jakieś pierwsze akcesoria tutaj dotarły do psikota?
4: Tak, dotarły. Odzew termoforkowy był całkiem spory, więc myślę, że na razie nam wystarczy. Natomiast dalej potrzebne są kocie budki, legowiska, jakieś kocyki mięciutkie. No i mamy też inne potrzeby, które są dosyć pilne. Jest to karma specjalistyczna. Cały czas mamy tutaj psich pacjentów na karmie gastro i hipoalergicznej oraz potrzebne nam są suplementy, ponieważ tych pacjentów w schronisku jest mnóstwo. W tej chwili zamieniliśmy się w małą klinikę.
3: Czy to jest właśnie teraz taki okres, zaczyna się jesień, no zaraz ona szybko minie, będzie zima. Czy to jest właśnie teraz ten taki najgorszy okres dla schroniska?
4: Mamy wrażenie, że w tym roku najgorszy okres trwa cały rok. Mamy naprawdę bardzo dużo pacjentów. Jesteśmy codziennie w różnych klinikach na terenie Śląska. Mamy u nas na miejscu weterynarzy. Także te potrzeby takie typowo weterynaryjne, właśnie jak suplementy czy karmy specjalistyczne, są pierwszorzędne.
3: Paulina Kozioła. Zmieniam.

0: temat.
1: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. W mieście ruszyły bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Most.
2: Jako Stowarzyszenie Most wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
1: Magda Poddańczyk.
3: To jest tydzień.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Mieszkańcy Nowego Bytomia, Wirku i Bykowiny mogli to osobiście poznać wyniki badań gruntu na hałdzie Pokój. Spółka restrukturyzacji kopalń zorganizowała spotkanie informacyjne. Nieopodal zerkniemy też do Świerklańca i sprawdzimy, co się tam dzieje. Wiemy, że powstanie wirtualna strzelnica. Będzie też o tym, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Edyta Czeka i zapraszam na program i zaczynam od wspomnianej Rudy Śląskiej. Były bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie i nadzór nad terenem. A na spotkaniu tym obecni byli specjaliści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, mieszkańcy i władze Rudy Śląskiej.
2: Badania były robione pod kątem metali ciężkich. Tu trudność polega na tym, że hałda w dużej części została zagaszona, ale w jednej części nie, więc jeszcze te prace gaszące muszą mieć miejsce. Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zlecała takie badania Instytutowi z Katowic, Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej. Klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Tu niedaleko jest hałda Góra Antonia. W taki sposób właśnie z IET-u żeśmy w 2018 roku tą hałdę pokryli i tu jest zrobione tak naprawdę wszystko. Są rośliny, które zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie. Niemniej tu tego nie można zrobić, dopóki hałda tam pod spodem płonie, tak? Bo ta pokrywa by ulegała spaleniu, tak? Ta trudność tu występuje. No myślę, że jutro będziemy na ten temat rozmawiali w szczegółach. Chciałbym też, bo myślę, że następnym krokiem zapowiadanym przez SRK jest to, że następne prace będą wykonywane. Chciałbym też dowiedzieć się, co dalej. Powiem w ten sposób, że możliwe, że zostaną zaproponowane inny rodzaj prac, bo te prace, które tu były, a one dotyczyły tak naprawdę, problem był w około 20 hektarach, więc 18 z tych hektarów już zostało poddane temu gaszeniu. Także liczę na to, że te prace w związku z tą małą skalą będą inaczej ułożone i że one nie będą tak inwazyjne. Bo tu całym problemem, już kończę, było to, że te gazy, które się tam gromadziły, bo ta hałda się spalała, tam takie się stworzyły takie skupiska tych gazów. Jak się przebijało, no to była taka emisja dość duża, więc ten pył gdzieś tam się unosił. Więc liczę, że ta technologia będzie trochę zmieniona i nie będzie tak inwazyjna i dokuczliwa dla mieszkańców.
1: Prezydent Rudy, Michał Pierończyk. A teraz postrzelamy, ale spokojnie, na wirtualnej strzelnicy i to za jakiś czas.
3: Grzegorz Zadański, wójt gminy Świerklaniec. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nam kwotę blisko 150 tysięcy złotych na utworzenie wirtualnej strzelnicy. My złożyliśmy wniosek na wykorzystanie części dolnej hangarów, tylko części, podkreślam, kajakowni. Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ te przestrzenie tak naprawdę się tam marnują, nie są wykorzystywane i chcemy tam utworzyć nowe miejsce dla wszystkich, głównie też dla dzieci, dla szkół, które będą tam wykorzystywać tą strzelnicę do treningów. Przypomnijmy, że jest to też strzelnica wirtualna, więc tutaj jakieś tematy związane z hukiem czy z problemami dotyczącymi głośności takich strzelnic nie mają w ogóle tutaj jakby przełożenia, ponieważ jest to strzelnica laserowa wirtualna. Imitacje broni będą o podobnym charakterze jak zwykłe, więc jest to bardzo fajny trening początkowy. Cieszy fakt, że część z tych środków, tak ten program był stworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, część z tych środków będzie przeznaczonych na remont, więc nie mówimy tu o jakimś wielkim remoncie, bo to jest kwestia łącznego dofinansowania 150 tysięcy z wkładem własnym gminy około 30, aczkolwiek przestrzenie zostaną troszeczkę odświeżone. Będą 4 stanowiska tej strzelnicy na dole właśnie w części hangaru kajakowego, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnej szkody dla nikogo. Na pewno warto zauważyć, że jest to kolejna przestrzeń tutaj w gminie Świerklaniec, którą aktywujemy, która być może będzie za chwilę służyła czy to naszym dzieciom, czy również dorosłym. Ta strzelnica ma powstać już w tym roku, od 1 stycznia 2027 roku. Ma zostać uruchomiona, tak wynika z dokumentacji dofinansowania. Jesteśmy w trakcie analizy zasad działania, więc na pewno też mieszkańcom i gościom przedstawimy te zasady do końca tego roku. Jesteśmy w trakcie rozmów z Fundacją Świetlik, to też się bardzo fajnie tutaj, że tak powiem, spięło, ponieważ Fundacja Świetlik, która jest stosunkowo nową fundacją, część przestrzeni w kajakowni również wynajmuje, organizuje zajęcia. Jest to stowarzyszenie takie, można powiedzieć, proobronne, więc myślę, że będziemy analizować fakt zarządzania strzelnicą przez tą fundację. Jesteśmy w trakcie rozmów. Część z zasad, które wynikają wynikają z dofinansowania, również musi być przełożone na zarządcę, więc będziemy na pewno tego pilnować i my jako beneficjent będziemy musieli starać się sprostać tym wszystkim zasadom, które Ministerstwo Obrony Narodowej nakłada na beneficjentów tych strzelnic. Oczywiście wkład własny gminy, te dofinansowania będziemy chcieli dalej zdobywać. Naprawdę cieszę się, że kolejna przestrzeń w parku zyska nowe miejsce. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu jeszcze w tym roku, a teraz mikrofon na dłużej przekazuję Magdzie Poddańczyk.
4: Jak reagować na różne kryzysy? Tego będą uczyć w Katowicach. O szczegółach opowie Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
5: Jako Stowarzyszenie MOST wspólnie z partnerami z innych organizacji, w tym takimi mocno doświadczonymi też w kwestiach wojskowych, no chcemy przygotować się na to, co najgorsze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wojnie, ale o tym, że wiemy jako społeczeństwo, że tak naprawdę obecnie co 2-3 lata mamy jakieś sytuacje kryzysowe. Był COVID, był kryzys związany z wojną na Ukrainie. Na szczęście w województwie śląskim powódź nie była aż tak widoczna jak w opolskim czy dolnośląskim, ale tutaj też były miejsca, które były mocno zagrożone i zalane, a potem jak przez lata trochę zaniedbaliśmy tą obronę cywilną, wydaje nam się, że jest potrzeba porozmawiania i przekazania nawet tych podstawowych informacji.
4: Zaczynając właśnie od tych podstaw, czego mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć przychodząc na takie spotkania? Jaki jest zakres tych informacji, które chcecie Państwo przekazać?
5: My w naszym projekcie chcemy dać taką pigułkę wiedzy. To są 3-godzinne szkolenia, gdzie są część rzeczy takich, wydaje się, trywialnych, ale dalej jak wyją syreny, to często nie wiemy, co to oznacza i zazwyczaj przyjęliśmy, że jest uroczystość państwowa, a już w województwie lubelskim one wyją z zupełnie innych powodów i musimy mieć tutaj świadomość, wprawę i wiedzę, czy to dotyczących sygnałów alarmowych, czy to gdzie sprawdzać te informacje, tak abyśmy mieli je wiarygodne, bo fake newsów związanych z właśnie bezpieczeństwem jest chyba najwięcej w polskiej sieci. Również jak przygotować się do ewakuacji, gdzie takie miejsca ewakuacji w dzielnicach powinny się znajdować, do kogo zwracać się o pomoc, jeśli my czegoś nie pamiętamy. Więc zarówno kwestie informacyjne dotyczące tych zagrożeń, też kwestie ewakuacji i przede wszystkim jaka jest nasza w tym rola i jak my powinniśmy się zachowywać.
4: Modnym hasłem jest plecak ewakuacyjny. Czy też będziecie go Państwo pakować?
5: Podczas tych szkoleń na pewno będziemy informować o tym właśnie, jakie rzeczy trzeba mieć pod ręką. Najlepiej, jak one są spakowane w plecaku ewakuacyjnym. Ja lubię chodzić po górach, więc taki plecak mam akurat w swoim łóżku schowany. Ale to, co jest istotne, to jest kwestia tego, żeby to było gdzieś obok i żebyśmy w panice, bo to jest naturalne, że wtedy rodzi się panika, nie biegali po mieszkaniu, nie szukali tych najważniejszych dla nas dokumentów czy rzeczy. Za to coś, co też jest przede wszystkim istotne, to jak się zachować i zadbać o tych, którzy zostają, bo często mamy starszych rodziców, opiekujemy się kimś i nie da się ukryć, że te osoby będą wymagały wsparcia, nawet jeśli nie przy ewakuacji, to tak jak przy tych kryzysach, które były, to opieki na miejscu, bo nie wszyscy, mam nadzieję, wyjadą.
4: Jestem mieszkańcem, który chce wziąć udział w tym szkoleniu i co mam zrobić, żeby faktycznie tak się stało?
5: Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.mostkatowice.pl, gdzie w aktualnościach są zaproszenia na te szkolenia. Oczywiście też w profilach na social mediach też te informacje są również dostępne i do kontaktu z lokalnymi organizacjami, bo naszymi partnerami są te organizacje, które działają lokalnie. Część z nich ma już skompletowane grupy, jak Stowarzyszenie Wspólnie Razem na Osiedlu Tysiąclecia czy Fabryka Inicjatyw Lokalnych na Nikiszowcu. Ale w praktycznie każdej dzielnicy Katowic działa jakaś organizacja i tam są zazwyczaj ci liderzy, którzy wiedzą, co w takich sytuacjach robić, też są w kontakcie, czy to z Radą Dzielnicy, czy z Urzędem Miasta. My takie szkolenia planujemy zarówno na Ochojcu w klubie Sylizjanka, czy w klubie osiedlowym, na Ligocie w Centrum Bezpieczna Twierdza, bo takie centra już od lat działają ze Stowarzyszeniem Mocni Razem na Szopienicach, praktycznie w większości dzielnic Katowic, więc warto też pytać się tam, ponieważ nie my jedyni takie szkolenia robimy i one też są coraz częściej dostępne, a uważam, że każdy z nas powinien przejść chociaż jedno takie podstawowe.
4: No właśnie, czy można się wciąż zapisać?
5: Tak, zapisy trwają. Na niektóre miejsca, lokalizacje mamy je już zamknięte, ale formularz zgłoszeniowy dalej jest aktywny tam, gdzie te miejsca są i tych terminów jeszcze jest dużo. Przez końcówkę września i praktycznie cały październik takie szkolenia są dostępne. Zachęcamy, żeby korzystać tam, gdzie się mieszka, bo tam zazwyczaj wtedy zostajemy w takich sytuacjach, ale można zapisać się w którymkolwiek miejscu Katowic. Projekt Odporne Katowice jest finansowany ze środków miasta Katowice i jak najbardziej chcemy takie kontynuować działania. My jako Stowarzyszenie Mocy jesteśmy jedną z kilku organizacji, która to robi. robi i wiem, że robią to inne organizacje. Wiem, że te projekty będą. Będą też w przyszłości. W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego i z funduszy europejskich będziemy mieć setki milionów euro na szkolenia z tego zakresu realizowanego przez różne podmioty. To dotyczy nie tylko jak się zachować w trudnej sytuacji, ale też zdobywania takich kompetencji dual use, które są przydatne, dotyczące pierwszej pomocy, opieki medycznej, niekiedy nawet kursów koparko-ładowarki, bo to przy powodzi było takie szczególnie istotne i to też przydaje się w wielu akcjach, które na szczególnie ochotnicze straże pożarne dalej realizują na tym terenie. Coś, co jest istotne szczególnie dla nas jako Stowarzyszenia MOST, to wsparcie i współpraca organizacji pozarządowych, bo widzieliśmy, że przy wszystkich tych kryzysach to właśnie aktywni ludzie i mieszkańcy, oni stawali w pierwszym szeregu. Administracja ma gigantyczny potencjał i potrafi realizować bardzo duże zadania. Za to kwestia procedur powoduje to, że niekiedy te wsparcie musi się zorganizować i nawet samo państwo polskie mówi o tej zasadzie 72 godzin, że wtedy musimy sobie poradzić sami i wydaje nam się, że to organizacje pozarządowe pokazały już, że nie zostajemy sami, tylko zostajemy właśnie w społeczności. Dlatego w ramach tego projektu my też robimy takie cykle, jak zawiązać tą współpracę lokalną, tak żeby każdy z nas wiedział, do kogo kierować się o tą pomoc i żebyśmy wspólnie w sąsiedztwie, w organizacjach, nawet z ludźmi, których nie znamy, ale byli w stanie reagować i współpracować w takich sytuacjach.
4: To, o czym informuje Urząd Miasta, brzmi: Katowice uczą się reagować na kryzysy. Jak reagować na te kryzysy, skoro mamy się już tego nauczyć?
5: Zarówno spokojnie, jak i szybko, bo to są te dwie kwestie. Coś, co dla mnie, chyba dla większości ludzi z organizacji pozarządowych jest szczególnie ważne, elastycznie. To, co wydarzyło się w ostatnich 6 latach, pokazuje nam, że to są zazwyczaj te rzeczy, o których nie myśleliśmy i do których nie byliśmy przygotowani. COVID, czyli ta pandemia, to jest pierwsza taka pandemia od setek lat, czy kwestia tego, że za naszymi granicami wybuchła wojna i chyba najlepiej na świecie poradziliśmy się z ponad milionem uchodźców, którzy wtedy do nas przyjechali. Nawet jeśli mówimy o powodziach, które wydaje nam się, że to jest coś, co działa od wielu, wielu lat, to mamy nowych ludzi, mamy nowe instytucje, mamy nowe narzędzia. My musimy się po prostu tego non-stop uczyć i dostosowywać. Ale jeśli nie będziemy mieli przepracowanych procedur, jeśli nie nauczymy się tej współpracy, jeśli nie będziemy mieć wiedzy, jak zareagować, to zawsze będzie wkradać się panika, która prowadzi do bardzo wielu nerwowych, złych sytuacji, a w najgorszym przypadku do zapominania o tych, którzy są najsłabsi. A o nich w takich sytuacjach powinniśmy zadbać najbardziej, bo jeśli ktoś jest silny i sprawny, to w większości sobie poradzi. Problem jest z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
4: Wrócę jeszcze do tych szkoleń. Czy to jest tak, że jeden zapisany mieszkaniec może wziąć udział w jednym tym 3-godzinnym szkoleniu w tej pierwszej edycji? Jak to wygląda?
5: Tej pierwszej edycji zachęcamy do tego, ponieważ to są takie same szkolenia. Mamy nadzieję, że uczymy na tyle dobrze, żeby drugie nie było potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę też, że czy to ZHP, czy to kawalerzy maltańscy też prowadzą szkolenia bardziej specjalistyczne, czy to w terenie, czy to z zaawansowanej pierwszej pomocy, więc tam jak najbardziej możecie się Państwo również zapisywać. Wzięliśmy do realizacji praktyków, więc ta praktyczna wiedza to przynajmniej połowa tak naprawdę szkolenia i zajęć. Jasne, że ona trochę będzie miała też format dyskusji czy warsztatów różnego rodzaju, za to wiemy, że wykład nie przynosi efektów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wiedzą, to sprawdziłbym to w internecie albo skorzystał z poradnika bezpieczeństwa, który mam nadzieję wszyscy mamy w domu i uzupełniliśmy, ale wiemy, że tak nie jest, bo część tej wiedzy tam jest. Po to są szkolenia i spotkania, żeby faktycznie to przepracować i móc porozmawiać z ludźmi, którzy zajmowali się tym tematem od lat.
4: Temat jest dosyć obszerny. 3 godziny wydaje się niewiele. Ciężkie zadanie przed Państwem, tak wszystko włożyć ludziom do głów w 3 godziny.
5: W tych szkoleniach dla organizacji pozarządowych, gdzie wiemy, że musimy wypracować pewnego rodzaju procedury, to jest 2 razy po 6 godzin. Ale też ze względu na wspomniany COVID bardzo zmieniła się sposób zdobywania wiedzy przez ludzi. My to obserwujemy od dłuższego czasu, że jeśli szkolenie trwa powyżej już nawet 2 godzin, to ciężko jest, żeby ludzie wytrzymali. To sądzę, że zmieniło się też nasze życie. Ten pęd jest coraz większy i w standardzie już powoli są różnego rodzaju formy, które są krótsze, po to, żeby były interesujące i po to, żeby też nie nudzić się przez te pozostałych kilka godzin, bo wiemy, że ten temat da się w podstawach wtedy zrealizować, a do kwestii zaawansowanych zachęcamy do innych działań czy projektów, które również są dostępne.
4: O projekcie Odporne Katowice mówił Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia MOST.
1: Materiał przygotowała dla nas

0: Radia Śląsk.
1: Rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Zaraz powiemy więcej, ale w magazynie zabiorę Was też do Zabrza i mówić będziemy o czytelnictwie, o programie dla najmłodszych i rodziców. A już teraz wyjeżdżamy na drogi w Rudzie Śląskiej. No właśnie, kierunek Rudzie Śląska, Paulina Kozioł i ulica Westerplatte.
2: Zniszczony asfalt zostanie wymieniony. W Rudzie Śląskiej rusza remont ulicy Obrońców Westerplatte. Remont drogi pochłonie ponad 2 700 000 zł. Część to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: To jedna z inwestycji realizowanych w naszym regionie przy wsparciu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program jest tak skonstruowany, że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tą drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
2: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
4: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie. Będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta w całości, także, że będzie możliwy przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada, taki jest plan.
1: Prace mają potrwać do końca listopada, mówimy tutaj o ulicy Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej, a tymczasem zachęcamy też do czytania, na pewno Zabrze zachęca, bo kontynuuje swój program skierowany do najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów.
5: Tomasz Iwasiów, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. My jesteśmy raczej nastawieni na takie długofalowe jakby działanie, w związku z tym nazwałbym to, że to jest kontynuacja w ubiegłym roku rozpoczętego projektu Czytający Żłobek. W ubiegłym roku postanowiliśmy obdarować wszystkie miejskie żłobki w Zabrzu książkami dla dzieci, natomiast w tym roku idziemy dalej. Ufundowaliśmy regały z książkami dla dzieci po to, żeby książki mogły trafić już do domów. To uznaliśmy za bardzo ważne, ponieważ no z kilku powodów. Po pierwsze, często jest tak, że dzieci mając kontakt w żłobku z książką, idą do domu, chcą dalej czytać z rodzicami, a tu się okazuje, że nie ma książek. No więc to jest no, wyjście naprzeciw tego typu sytuacjom, bardzo częstym jakby w naszym mieście. My mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, ale też jest sytuacja nie tak dramatyczna. Książki w domu są, ale z racji tego, że książki dla dzieci są, co tu dużo mówić, drogie, bądź nawet bardzo drogie. Nie można mieć wszystkiego, a tutaj dajemy szansę na wymianę. Bierzemy książkę z regału, czytamy, oddajemy, bierzemy sobie następną i w ten sposób ten ruch książkowy no, pozwala nam na to, że prawie kilkaset książek jest w ruchu. To jest jakby drugi ten element. Trzecim elementem jest to, że poza książkami dla dzieci jedna półka poświęcona jest takiej, powiedzmy, literaturze dla rodziców i dla opiekunów. Tam podarowaliśmy książki, które dla chcących oczywiście pozwalają im lepiej zrozumieć swoją rolę i rolę czytania dzieciom. To uważamy za niezmiernie ważne. No, to już nie chcę się powtarzać, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale ten rozwój mózgu w okresie od 0 do 3 lat jest w zasadzie najbardziej gwałtowny i te 99% połączeń nerwowych tworzy się właśnie do 3 roku życia. Później to już jest tylko takie sobie. Oczywiście rozrywka, bo to jest jakby podstawa, inaczej się dziecka nie przekona do czytania albo do czytania. No, umówmy się od razu, no, dzieci żłobkowe są nastawione na słuchanie raczej, ale też jakąś taką aktywność jak najbardziej też jakby też jest mile widziana, bo te książki na to pozwalają dzisiaj, tak? To są takie interaktywne książki często gęste, więc to dziecko może samo nawet tworzyć sobie jakieś tam fabuły, czy tam dopowiadać różne historie, ale najważniejsze to jest oczywiście to, żeby to robiły z opiekunami, z rodzicami, bo to budowanie relacji przy okazji czytania czy obcowania z książką jest tutaj, no, wydaje się, najprostszą z możliwych rzeczy. No, dajemy takie narzędzie rodzicom, że lepszego już chyba nie ma. Chcielibyśmy oczywiście powiedzieć, że to przyniosło jakieś wymierne efekty. Myślę, że być może na to jest za wcześnie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o czymś innym, a mianowicie tym, że ponieważ akcja Czytający Żłobek była pierwszym takim pionierskim programem w Polsce i to znalazło swoje odzwierciedlenie i tutaj, no, nie pokażemy tego w radio, ale dosłownie tydzień temu mająca swoją promocję książka Czytające Państwo jako odpowiedź na współczesne wyzwania. To jest książka napisana przez panią Marię Deskur, prezeskę Fundacji Powszechnego Czytania. Przede wszystkim takie Spiritus Movens, Koalicję Czytającej Polski, w której biblioteka uczestniczy w zasadzie od samego początku. Jedynym miastem wymienionym w tej książce jest Zabrze i tu pokażę, to słuchacze tego nie zobaczą, ale pani redaktor zobaczy. To jest wymieniony tu Expressis Verbis program Czytający Żłobek. To zrobiło wielkie, wielkie wrażenie. Myślę, że tym bardziej, że my się wpisujemy tą nową, absolutnie nową strategię ministerstwa dotyczącą żłobków. Tego typu działania są jak najbardziej pożądane i cieszę się bardzo, że państwo polskie będzie od tego roku jeszcze bardziej kładło nacisk na czytanie w żłobku, budowanie relacji wokół książki.
1: W programie tyle dzisiaj z Zabrza. Mieszkańcy Rudy Śląskiej mają szansę zamieszkać w nadszybie i maszynowni dawnego szybu Franciszek. Po górniczych obiektach powstają kolejne mieszkania. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
0: Klimatyczne miejsce, na którym jesteśmy, czyli przy szybie Franciszek, mamy już 2 etapy rewitalizacji dokonane, czyli lokalne centrum tradycji, a później mieszkania komunalne w budynku po straży pożarnej z tą wieżą, więc to już wykonane, a teraz plac budowy już został przekazany. Kolejna adaptacja kolejnych zabudowań przy szybie Franciszek na mieszkania wspomagane tym razem. Środki europejskie wchodzą w grę, 15 milionów właśnie na adaptację tych budynków. Tu głównie jest kwestia robót porządkowych, wyburzeniowych, ale później odtwarzających i później urządzenie mieszkań, czyli w tym budynku z szybem, budynku przy kominie, który tu funkcjonuje, istnieje. Także kolejny etap, mieszkania wspomagane, ważny też element w polityce społecznej, bo jak Państwo wiecie, Unia Europejska stawia takie cele, żeby dezinstytucjonalizować pomoc społeczną, więc te mieszkania będą jakby takim działaniem spójnym z tą polityką. Te mieszkania wspomagane będą dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych wymagających wsparcia i pomocy, ale mogących samodzielnie mieszkać właśnie w takich lokalach. Prace już trwają. Teren został przekazany już w miesiącu czerwcu. Trwamy z kolejnym etapem. Miejsce się ma zmienić. Jest to miejsce strategiczne. Niedaleko linii kolejowej, niedaleko stacji kolejowej w dzielnicy Ruda, więc też będzie dobrze skomunikowane. No i patrzymy na jego potencjał i rozważamy kolejne działania, bo to już będzie trzeci etap. Mamy jeszcze etap czwarty, bardziej taką zieloną odsłonę, gdzie chcemy zadbać o te tereny blisko szybu Franciszek, ale też na Steinbruchu tu niedaleko idąc w kierunku rzeki Bytomki, więc to też projekt zielony, na który już też finansowanie zostało pozyskane, także to będzie kolejny etap tej rewitalizacji i później będziemy się zastanawiali, co dalej, ponieważ jeszcze budynki na Franciszku zostały do zadbania. To, co już zostało zrobione, to już jest bardzo duży taki impuls i efekt na tym miejscu, a będziemy chcieli dalej pracować tak, żeby cały ten teren był pięknie zadbany. Niedaleko trasa NS, więc będzie też dojazd transportem kołowym możliwy, więc tak naprawdę piękne miejsce. Kolejne pozyskane pieniądze angażujemy właśnie w rozwój tej części dzielnicy Ruda. Część tych budynków jest nasza. Tutaj jeszcze mamy wydzielone mieszkanie, które jest prywatne. Robiąc tu też oświetlenie i drogę, bo taki jest też plan, jak już wszystkie prace takie budowlane skończymy, to też jakby otworzy możliwość do dalszych rozmów. No chcemy zadbać o ten teren, jest to ważne miejsce. Przypominam, że społeczność Rudy Śląskiej, ale przede wszystkim dzielnicy Ruda wskazywała je lata temu, ponad 5 lat temu, jako właśnie to miejsce, gdzie należy podjąć te działania rewitalizacyjne, społeczne, bo tu najważniejsze jest to, żeby właśnie było tu życie, więc te mieszkania są jakby takim realizacją tego postulatu. Społeczność wykreowała miejsce, przypomniała o nim i pamiętamy akt mieszkańców Stowarzyszenia Tu Ruda, która co jakiś czas organizuje tu spotkania, ciekawe eventy, ale też Fundacja Most the Most, która ten projekt wyróżniła w 2022 roku jako najlepszy w Polsce. No i od tego się jakby zaczęło, to był ten zalążek, a my teraz kontynuujemy te prace, piszemy różne wnioski o dofinansowanie.
1: Między pogórniczymi budynkami mają też powstać wielofunkcyjna świetlica i strefa rekreacji. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. O inwestycji w Rudzie Śląskiej mówił prezydent tego miasta Michał Pierończyk. A przed nami kolejny etap projektu ochrony bioróżnorodności w zabytkowym parku w Świerklańcu. Ścieżka, luneta i nowe domy dla zwierząt.
6: Nasza firma, nasze konsorcjum wygrało przetarg na realizację parku, ścieżki dydaktycznej, elementów małej architektury. Wszystko to wiąże się z projektem. Konsorcjum firm JKT Budowa, prezes zarządu Joanna Kozera-Turczyńska. Do końca czerwca przyszłego roku zamierzamy zrealizować tą inwestycję w Świerklańcu. Wejście tutaj z pracami, z robotami budowlanymi na wiosnę przyszłego roku, tuż po ustąpieniu przymrozków. Chcemy tu zaproponować wykonanie właśnie ścieżki dydaktycznej z nawierzchni mineralnej, elementów małej architektury, czyli opisów do tego, lunety, tablic informacyjnych, budek dla ptaków lęgowych, centralnej części parku tutaj przy mostku.
7: Tak, rozpoczynamy etap realizacji, a właściwie najpierw projektowanie do realizacji. Adrian Blądzik, zastępca wójta gminy Świerklaniec. Spisowaliśmy umowę odnośnie ścieżki dydaktycznej i całej okolicy tej ścieżki dydaktycznej wraz z małą architekturą. Miesiąc temu podpisaliśmy umowę na wykonanie czyszczenie rowów, potoków, małego stawu, fosy, czyli naprawdę dużo się będzie działo odnośnie bioróżnorodności w parku świerklanieckim. Zyskaliśmy blisko 4,2 miliona złotych środków unijnych, cały projekt to blisko 5 milionów złotych, więc naprawdę bardzo duże środki zostaną zainwestowane w Parku Świerklańcu. Całość zadania ma być zakończona do końca 2027 roku. Nie tylko mówimy tutaj o takich działaniach twardych, ale też wydarzenia, oprowadzania, festyny, więc już dziś mogę Państwa zaprosić do parku w przyszłym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na wakacje przyszłego roku będzie można przejść się ścieżką i zobaczyć czaple na wyspie. Z lunety będzie mógł każdy skorzystać, szczególnie z tego powodu, że luneta będzie bezpłatna.
1: Przypomnę, wszystko gotowe ma być w Świerklańcu do końca przyszłego roku. To wszystko w programie dzisiaj. Edyta Czekaj.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Edyta Czekaj. Umowa podpisana. Droga rowerowa połączy Sząbierki z Łagiewnikami. W programie zajrzymy do Bytomia i to na dłużej. Będzie też o śląskim Kopciuszku. To zaczynamy od inwestycji.
9: Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zawarł umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej drogi rowerowej. Nowa droga rowerowa wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frecza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Nowa droga rowerowa będzie miała 3 km i połączy Sząbierki ze Śródmieściem oraz Łagiewnikami. W ramach podpisanej umowy wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową zgodną z programem funkcjonalno-użytkowym, a także uzyska niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje. Następnym etapem będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Mądrzewskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 3 600 000 zł, z czego aż 85% to dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa.
1: Czekamy na drogę rowerową, która połączy w Bytomiu Sząbierki z Łagiewnikami, a teraz już trochę historii i historia Kopciuszka ze Śląska, ale nie tylko. Bytomski historyk Tomasz Sanecki.
10: Faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. Razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników. Chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
1: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
10: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane. Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. W budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej, podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
10: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. W tym roku obchodzimy kolejną ważną rocznicę. Rocznicę zwycięstwa Polaków nad bolszewikami pod Warszawą. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
11: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, Kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. Ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. Tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek. Ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. W czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi. Po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. Takim momentem przełomowym było na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie Powstania Śląskiego, trzeciego Powstania Śląskiego. Brali udział również w walkach w Powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku, ale takim jakby najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji.
1: Opowiadał Tomasz Sanecki, historyk, a opowiadał o postaciach związanych ze Śląskiem.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył grę dla młodych medyków. Gra została stworzona przede wszystkim z myślą o młodych lekarzach i rezydentach. Rzecznik Szpitala w Gliwicach Mariola Michalska.
12: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, że nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta. Dotyczy pacjentów, różnych przypadków pacjentów z różnymi chorobami, więc mamy 20 przypadków. Cały czas ta liczba rośnie, bo no to są prawdziwi pacjenci, oczywiście bez danych, jednak naprawdę te przypadki trafiły do nas na izbę przyjęć, czy w karierze tutaj doktora Marka Bączara były te przypadki badane, więc są to, powiedzmy, żywe przykłady. Może w nią zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę internetową sorsymulator.pl. Mamy feedback, tutaj doktor Bączar zbiera te statystyki. Rzeczywiście młodzi lekarze. Naprawdę sprawdza się. Wiem, że też są rozmowy wśród dziennikarzy. Gdzieś jak ta gra została upowszechniona, pokazana, że nasz doktor takie coś wymyślił, to wiem, że były rywalizacje, kto przejdzie lepiej, który etap z pacjentem. Więc tak, młodzi ludzie, ktoś, kto gdzieś tam dopiero szykuje się, ktoś, kto fascynuje się też medycyną, no jest szerokie pole. Wiem, że tutaj doktor chce, że tak powiem, dopieścić tą grę, więc ta liczba przypadków pacjentów rośnie. Starają się też tutaj w jakiś sposób, wiem, trochę podejść do grafiki, żeby coś tam się jeszcze działo. Niemniej, no na ten moment też chcieli zobaczyć, jak to się przyjmie, jaki będzie odzew, a że feedback jest pozytywny, także myślę, że będzie tutaj doktor ze zespołem działał dalej.
1: Przypomnę, autorem pomysłu jest zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, dr Marek Bączar. A już za chwilę w naszym magazynie powiemy o studentach, którzy odnawiali wnętrza placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
13: Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. Podsumowujemy działania wielkich serc, dobrych serc i wyjątkowych młodych ludzi. Panie redaktorze, kiedy otrzymaliśmy informacje i młodzież, pozwoli pan, że tak będę mówiła o studentach, o tym przedsięwzięciu, które chcą wykonać w Rudzie Śląskiej, byliśmy z panem prezydentem pod ogromnym wrażeniem. Obserwując dzisiejsze czasy, wiemy, okres wakacyjny, młodzi ludzie chcą się zająć sobą, chcą odpoczywać, a tutaj właśnie grupa młodych ludzi wyszła naprzeciw do drugiego człowieka, dlatego tak bardzo ważny jest ten projekt, który został wykonany celem poprawienia im warunków mieszkania. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają dzieci pochodzące z różnych dysfunkcyjnych rodzin. Tak jak każdy dom, każde mieszkanie potrzebuje remontu i tak też właśnie ci studenci wyremontowali kompleksowo taką placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Cenimy bardzo to, że pozyskali sponsorów, zakupili materiały budowlane. No i tak jak wiemy, usługi budowlane, praca, którą wykonali, jest nade wszystko dla nas wielkim darem. Dlatego nic więcej dzisiaj mi nie zostało jak wielki wyraz szacunku za zaangażowanie, za zorganizowanie tego projektu. No i podziękowanie za to, że potrafią dzielić się sobą dla drugiego potrzebującego człowieka. Wyremontowali całe pomieszczenia, kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, sypialnię, podłogi. Wszystko, co się remontuje w domu. Patronatem to objął pan prezydent Michał Pierończyk, ale myślę, że pierwszy telefon zadzwonił do pani dyrektor, która jest tutaj dzisiaj z nami, która nadzoruje całościowo pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych, które prowadzi samorząd. Bardzo, bardzo bym się cieszyła, żeby Ruda Śląska od tych wakacji każdego roku właśnie otrzymywała takie telefony, działy się takie projekty, ale to już nie od nas zależy, ponieważ to właśnie studenci wybierają sobie placówki opiekuńczo-wychowawcze, które chcą wspierać i my możemy tylko prosić, dziękować, a studenci mają już swoje plany.
14: Uznaliśmy, że skoro jest taka możliwość, jest taki pomysł, można się zaangażować, możemy nauczyć się czegoś nowego, możemy poznać też nasz zawód od takiej strony troszkę praktycznej i samemu poprowadzić cały taki projekt. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, fajnie, że można coś od siebie dać, można komuś pomóc w taki sposób, który wydaje mi się, że robimy to najlepiej i najbardziej efektywniej, że skoro na tym się znamy i w taki sposób możemy pomóc, to było takim głównym motorem napędowym. Ja akurat jestem nie najlepszym przykładem, bo jestem po technikum, mam już sporo doświadczenia w takich pracach, czy w pracach wakacyjnych na budowach i tego typu. Wiem, że od innych wolontariuszy, że było to momentami cięższe, ale było to też świetne właśnie pole do nauki. Było dużo osób, które się znały lepiej od nas, doświadczonych, które nam pomagały, doradzały nam na bieżąco, więc ta przestrzeń do nauki była. Pole, żeby się wykazać, było też spore. Więc to takie pierwsze zetknięcia wychodziły też bardzo pozytywnie. Koledzy i koleżanki byli na początku na placówce, zwymiarowali ją, porobili zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć i wcześniejszych wymiarów sporządziliśmy kosztorys. Obliczyliśmy, ile danego materiału będzie potrzebne na wykonanie całych tych robót. Na podstawie tego, ile robót jest do wykonania, ile materiału zużyjemy, stworzyliśmy później harmonogram, który bądźmy szczerzy, się sypnął. Wyszło tyle robót dodatkowych, że chyba trzeciego dnia już ten harmonogram musiał być odstawiony na bok, ale była dla nas to taka kolejność robót. No i właśnie wybranie samego materiału, czyli nie tylko to, jak to ma wyglądać, tylko jaką to ma spełniać funkcję, że płytki mają być w łazience antypoślizgowe, żeby odebrać to wszystko też od strony technicznej. To było jedno z takich moich głównych zadań. Ja nazywam się Wojciech Tomala, teraz skończyłem drugi rok.
15: Jakub Groń, przewodniczący Koła Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice. Mamy fenomenalny przykład tego, że to rzeczywiście jest fałsz. W młodych ludziach jest mnóstwo energii, mnóstwo siły. Trzeba tylko, chociaż to może górnolotnie zabrzmi, może ja sam tego nie powinien mówić, ale dać możliwość. Dać możliwość, a nasza organizacja i nasze koło zrzesza właśnie takie osoby zaangażowane, które same z siebie chcą działać i my wspólnie podejmujemy te inicjatywy, bo tak naprawdę nie jest to odgórnie narzucone, nie jest to droga wytyczona, tylko to jest pewna idea, która powstaje i my się w nią angażujemy. W tym roku wyremontowaliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą numer 2 w Rudzie Śląskiej. Jest to placówka pod zarządem miasta, z budżetu miasta prowadzona. Wyszukaliśmy kilka placówek w okolicach Gliwic i w miastach ościennych i w ramach projektu WorkCamp MKP ZITB Gliwice 2026 podjęliśmy się remontu takiej placówki. W 2 tygodnie wyremontowaliśmy placówkę, wymieniliśmy podłogi, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy szpaklowanie, wyremontowaliśmy dwie łazienki, jedną łazienkę oraz kuchnię i odświeżyliśmy, można powiedzieć, całe mieszkanie. Łącznie około 30 wolontariuszy. Mówię to dlatego około, ponieważ my prowadziliśmy pewną formularz zgłoszeniowy, ale on się w pewnym momencie zdezaktualizował, ponieważ kolejne osoby dochodziły. Osoby, które były jako zgłoszone wolontariusze, zabierały ze sobą kolegów, koleżanki. Wczoraj mieliśmy taki przypadek, że przyjechały dwie osoby z Lublina. Jedna osoba zapowiedziana zabrała ze sobą drugą z Lublina, a ta druga z Lublina jeszcze zaprosiła dwie osoby, które tu na miejscu jako znajomi. I pojawiły się z jednej osoby 4 tak naprawdę, więc była to pokaz tego, że te 30 osób to była taka cały czas rotacja. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takich predyspozycji,

0: swoje różne oddziały w całej Polsce, tam są koła młodej kadry, my zrzeszamy się jako komitet i to jest inicjatywa komitetu. Taka ta właśnie ogólnopolska, ale ona jest organizowana jako cały komitet przez poszczególne oddziały. Poszczególny oddział podejmuje inicjatywę taką, działamy, robimy w tym roku WordCamp i w tym roku zorganizowaliśmy my. W zeszłych latach, tak jak wspomniałem przed chwilą, organizowały inne oddziały, inne koła młodej kadry, ale trzeba powiedzieć to, że od samego początku wygląda to tak, że organizacją zajmuje się jeden oddział, ale wolontariuszy jest z różnych części Polski. W tym roku mieliśmy z Wrocławia, z Warszawy, z Opola, mieliśmy z Kalisza i mieliśmy z Gdańska nawet. Wolontariuszy, którzy przyjechali do Rudy Śląskiej remontować placówkę.
1: Tak oto wyglądał wielki remont dla małych lokatorów. A na koniec jeszcze jeden materiał w naszym magazynie. Głos przekazuje Paulinie Kozioł.
2: Bulwary rzeki mają się zmienić i stać bardziej przyjazne dla mieszkańców. Gliwice ogłosiły konkurs na koncepcję bulwarów w Kłodnicy. O szczegółach mówi miejska urbanistka Agata Twardoch.
3: Konkurs jest skierowany do architektów i architektów krajobrazu. Zależy nam, żeby startowały w nim zespoły interdyscyplinarne, które będą łączyły w sobie te kompetencje, czyli urbanista, architekta, architekta krajobrazu. Oczekiwania w stosunku do tego konkursu są właściwie dwojakie. Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Gliwic uwierzyli w wielki potencjał, jaki ma rzeka Kłodnica, czyli chcemy otworzyć trochę wyobraźnię i pokazać, jak w ciągu wieloletnich prac transformacyjnych ta rzeka może być przywrócona miastu, jak może się zamienić w taki naprawdę tętniący życiem korytarz ekologiczny, spacerowy i w związku z tym z jednej strony oczekujemy takich rozwiązań bardzo dalekosiężnych, bardzo odważnych, takich, które mówią o całej rzece w przebiegu całego miasta, ponad 14 kilometrów rzeki. Są to w związku z tym opracowania takie ideowe. Druga sprawa, jakiej oczekujemy od tego konkursu, to jest już wskazanie pierwszych miejsc interwencji, które moglibyśmy rozpocząć dosyć szybko i w których moglibyśmy rzeczywiście przestrzeń komunikacyjno-rekreacyjną, czyli taką komunikacyjną z myślą o osobach pieszych i o rowerach, przy tej Kłodnicy zorganizować.
2: Miejsca interwencji, czyli to są takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności jakby zmiany?
3: Tak, to byłyby takie miejsca, które wymagają w pierwszej kolejności zmiany, które mogą już rozpocząć ten wieloletni proces, może nawet w tym znaczeniu.
2: Wzdłuż rzeki byłyby bulwary przygotowane zarówno dla pieszych, dla rowerzystów, pewnie byłoby też dużo zieleni. Jakie są właśnie takie wyobrażenia, jakby to miało wyglądać?
3: Przede wszystkim myśmy już opracowali materiały konkursowe, podzielili tą rzekę na różne fragmenty, bo ona w przebiegu całego miasta ma bardzo różny charakter. Ma i taki charakter super przyrodniczy, gdzie zresztą pracujemy też nad wprowadzeniem użytków ekologicznych, czyli takiej formy ochrony krajobrazu, która pozwoli nam zaprzestać w tym obszarze jakichś interwencji większych, ale są też części przemysłowe, części związane z historyczną zabudową, takie części trochę infrastrukturalne w pobliżu autostrady, no i jest ta część miejska, taka śród miejska. W związku z tym po pierwsze chcemy dla każdej z tych stref mieć inną wiodącą myśl, która oczywiście będzie się łączyła w całość, a po drugie chcemy, żeby nie mogę odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak całościowo, bo dla każdego fragmentu to będzie coś innego. Dla tego fragmentu w centrum miasta chcemy, żeby to była taka prawdziwie, no taki bulwar tętniący życiem, gdzie będzie można usiąść, odpocząć w cieniu drzew, przejść. Mamy fantastyczną możliwość połączenia na przykład Parku Chrobrego i Parku Chopina właściwie wzdłuż tej Kłodnicy i to jest zupełnie niewykorzystany potencjał, chcielibyśmy go gdzieś tam przywrócić miastu. Mamy możliwość zorganizowania miejsc do siedzenia w strefie rzeki, a wszyscy wiemy, że ta rzeka, jeżeli jej nabrzeża są dobrze zorganizowane, może być czymś, co bardzo mocno ludzi przyciąga. Potem mamy takie odcinki, gdzie dużo ważniejsza będzie infrastruktura komunikacyjna, czyli chodzi o to, żeby powstająca droga rowerowa, bo zapewne o takiej formie mówimy, miała wygodne miejsca, gdzie można się zatrzymać, może jakieś wiaty, może jakieś miejsca do siedzenia, może jakieś parki kieszonkowe się pojawią wzdłuż takich przestrzeni. No i mamy te części przyrodnicze, które są tak atrakcyjne, że naszym zdaniem mogłyby być w ogóle takim miejscem wycieczki, czyli jeżeli byśmy dobrze połączyli rzekę z tą komunikacją rowerową, no to wyobrażam sobie, że za kilka lat mieszkańcy Gliwic mogą się spokojnym, spacerowym tempem rowerowym wybrać na piknik nad Kłodnicą, obserwować przyrodę, czyli wtedy w tych miejscach, te miejsca dla ludzi musiałyby być jak najbardziej tak zorganizowane, żeby tej przyrodzie nie przeszkadzały, ale żeby z drugiej strony umożliwiały jej obserwację. My cały czas bardzo mocno współpracujemy z Wodami Polskimi, czyli pracujemy w ramach ich kompetencji, a po drugie, no nie mogę w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek możliwości renaturalizacji rzeki, natomiast chcemy, żeby w ramach tych dużych pomysłów, tych przyszłościowych, takie pomysły

0: 95.1 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Śląsk na 95.1.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon. 200

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Epen, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powy.

0: Melo Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja liczę.